Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

wstać, powiedział ten, kto pierwszy

czaszkę. Ręce drżały, nie wiem, z podniecenia czy...

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

counting shit but running out. As time ticks by, still I try.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Zespół Hobastank na sam początek tej, no nie ma co ukrywać, bolesnej pobudki. 4 minuty po godzinie 7, poniedziałek, 11 maja, zaczynamy audycję Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Melduje się Jakub Gress, no i melduje się też zespół Editors, kawałek Call It In, już teraz.

11 minut po godzinie 7. Porcupine Tree i kawałek Shallow w ten piękny i słoneczny poranek. Ale czy jest rzeczywiście tak piękny, że warto wstawać? No drodzy słuchacze, sprawdźmy sobie dzisiejszą prognozę pogody. No aktualnie mamy na termometrach 9 stopni Celsjusza. Jest trochę słonecznie, trochę pochmurnie, no ale na szczęście w godzinach popołudniowych będzie już klimat nieźle letni. 20 stopni Celsjusza. Natomiast ze złych informacji mamy takie, że biometr jest na ten moment niekorzystny. Aczkolwiek i tak, dajecie radę, wstajemy razem z Radiem Centrum, bo kawałki mamy teraz dla was przygotowane naprawdę mocne. Siekiera, już teraz.

Mamy na zegarach 19 minut po godzinie 7, a w naszych głośnikach jeszcze przygrywa zespół Red Hot Chili Peppers Give It Away na 98.2 FM, a my teraz jak zwykle o tej porze sprawdzimy sobie, czy czekają nas może jakieś pikantne newsy w okolicy. Od razu zaspoileruję, nie będzie. Prasówka, zaczynamy. Na sam początek Dziennik Wschodni, czytamy: aut po terminie, korty przy ósemce wciąż czekają na nawierzchnię, a licznik kar bije. Miały być gotowe w listopadzie, potem w lutym, a tymczasem rakiety wciąż muszą pozostać w Pokrowcach. Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 8 w Chełmie zaliczyła bolesny poślizg, choć inwestycja za miliony złotych jest już na finiszu. Brak tak zwanej kropki nad i sprawia, że zamiast sportowych emocji mamy polityczne pytania i narastające kary finansowe dla wykonawcy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego. A co dla nas przygotował Kurier Lubelski? Przygotował dla nas informację taką, że przed nami 3 dni egzaminów. Ósmoklasiści walczą o punkty do szkół średnich. Ponad 3,5 tysiąca uczniów z Lublina przystąpi w poniedziałek, czyli już dziś, 11 maja, do egzaminu ósmoklasisty. Stawka jest naprawdę wysoka, bo wyniki zadecydują o rekrutacji do szkół średnich. No i dzisiejszy egzamin rozpoczyna się o godzinie 9 i na pierwszy ogień leci test z języka polskiego. Więcej informacji na stronie Kuriera Lubelskiego, a my wracamy do domu, można powiedzieć. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd.

0: 28 minut po godzinie 7. Ruszamy z pierwszym przeglądem informacji drogowych, czyli sprawdzimy sobie, w jakich okolicach nie zaradzamy, nie rekomendujemy wam przejazdu. No, na ten moment największy hardcore, jeżeli chodzi o problemy z przejazdem, napotkacie klasycznie, jak zawsze w sumie, w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. W Alei Solidarności też nie wygląda to najlepiej, trzeba przyznać. Problemy również napotkacie w Alejach Racławickich, w stronę Krakowskiego Przedmieścia, jak i również w stronę Ronda Krwiodawców, na ulicy Głębokiej w stronę Somińskiego oraz w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką oraz Narutowicza. No i też widzę, że niemały problem napotkacie na Wolskiej w stronę Fabrycznej, więc poranny klasyk. Ja jednak przypominam naszym słuchaczom, że możecie też podsyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982, bo gdyż te owe informacje na pewno przekażemy dalej.
1: Autopromocja. Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w NUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Za 20 minut wybije godzina 8. Trochę polskiej muzyki na antenie Akademickiego Rady Centrum, czyli Pijama Porno wjechała z kawałkiem ezoteryczny Poznań. Poznań jest naprawdę daleko, więc o tym mieście nie będziemy rozmawiać, ale o klimatach ezoterycznych, może nawet uduchowionych, możemy sobie zahaczyć i jeszcze klimatach też związanych z polską muzyką. Mariusz Duda, który pochwalił się dwoma rzeczami ostatnio. Po pierwsze rozpadem Riverside, również pochwalił się tym, że Lunatic Soul, czyli jego projekt, będzie prezentował ostatnio nowy krążek Transition 2. Album, który ma zostać wydany 26 czerwca, to zbiór nieopublikowanych utworów i remiksów z płyty Through Shaded Woods. Muzyka, jak zapewnia nas muzyk, inspirowana wczesną twórczością zespołu Dead Can Dance, więc jak czerpać inspirację, to zdecydowanie od najlepszych.

Ta muzyka daje naprawdę świetnego kopa energii z samego poranka. Oczywiście Jimmy Eat It World i numer The Middle na 98.2 FM. No i my teraz eliminujemy wysoki kortyzol w naszych organizmach. W jaki sposób? No przez poprawienie humoru, a przynajmniej części naszych słuchaczy. 11 maja, poniedziałek. Kto dziś obchodzi swoje imieniny? No i do zacnego grona solenizantów dziś należy Ignacy, Franciszek, Iga, Zuzanna, Filip oraz Tadeusz. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, no i żebyście się wybudzili jak najszybciej. We'll be right back.

przepotężny kawałek od zespołu Karnal. Cały ten zgiełk z gościnnym występem Smolika. Oczywiście na 98.2 FM. Świetny kawałek, bardzo ostry, ale i też można powiedzieć odlotowy. No i odlotowe wydarzenie odbyło się ostatnio w Emilcinie. No bo właśnie, ostatnio odbyło się pierwszy dzień, czy raczej cała właściwie trzecia edycja pikniku ufologicznego. No i jak sama już nazwa wskazuje, będzie to wydarzenie, które nawiązuje do wydarzeń bardzo kosmicznych, a konkretnie do historii z 1978 roku, kiedy to Jan Wolski miał spotkać istoty pozaziemskie i zostać zebrany na pokład tajemniczego pojazdu. Nie wiadomo, czy to byli Anunnaki, czy to byli szaracy. No nie mam pojęcia absolutnie, ale wydarzenie musiało być naprawdę odlotowe. I odlotowe rzeczy będą się działy również teraz. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Danci z samego rana wchodzą jak śmietana, albo może i nawet w każdą porę, drodzy słuchacze. To samo można powiedzieć o dawce informacji. Na zegarach mamy już równo 8, dlatego sprawdźmy sobie wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Pasażerowie komunikacji miejskiej, przygotujcie się na utrudnienia. O szczegółach za chwilę. Powiemy też o lubelskich dniach integracji oraz projekcie pod tytułem Kawiarenki.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Uwaga pasażerowie, zmienia się organizacja ruchu na ulicy Granitowej. Dziś drogowcy rozpoczynają zaplanowane prace naprawcze w zatoce przystankowej osiedle Poręba 02. Choć roboty wymuszą wyłączenie części zatoki, pasażerowie nie muszą martwić się o drastyczne zmiany w podróży. Pojazdy komunikacji miejskiej w dalszym ciągu będą zatrzymywać się na życzonym przystanku, jednak służby apelują o ostrożność. Lublin stawia na pełną dostępność. 5 uczelni zaprasza na wspólne święto integracji. 20 i 21 maja Lublin stanie się centrum rozmów o budowaniu świata bez barier podczas 4. edycji Lubelskich Dni Integracji. To okazja, by dzięki symulatorom i warsztatom poczuć, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby ze szczególnymi potrzebami. Program wydarzenia wypełnią spotkania poświęcone zdrowiu psychicznemu, nauka języka migowego oraz sportowe emocje podczas turnieju siatkówki na siedząco. Na uczestników czeka również otwarty piknik przed Politechniką Lubelską, gdzie będzie można poznać organizacje wspierające różnorodność w naszym regionie. Choć wstęp na główne punkty programu jest wolny, na specjalistyczne zajęcia obowiązują zapisy. Formularz dostępny jest na stronie pollub.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Startują wiosenne spotkania z przedstawicielami firm. Nadchodzi cykl zajęć skierowanych do studentów lubelskich uczelni. Rusza projekt Kawiarenki, w ramach którego studenci mogą wziąć udział w warsztatach rozwijających kompetencje niezbędne na rynku pracy. Program obejmuje m.in. komunikację, social media, autoprezentację oraz pracę w systemie Linux.
2: Wśród warsztatów znalazły się m.in. zajęcia z efektywności pracy w duchu Kaizen, budowania kariery w social mediach, tworzenia profesjonalnego CV oraz przygotowania do procesu rekrutacji. Szczególnie interesującym elementem programu jest kawa z rekruterem, czyli rekrutacyjny speed dating. To jest wyjątkowa okazja do bezpośrednich rozmów z pracodawcami i zdobycia praktycznych wskazówek.
1: Rozwija Zuzanna Sadło z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Obecnie trwają rejestracje na warsztaty, a pierwsze zajęcia rozpoczną się 19 maja. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat udziału. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Michała Zbytniewskiego będzie Weronika Huszcz, organizatorka Lublinaliów. O tym, czego będziemy mogli się spodziewać podczas tegorocznej edycji, już za chwilę. Z nami.
0: Zostańcie z nami, bo jeszcze mamy do sprawdzenia prognozę pogody. A co się dzieje za naszymi oknami? Jest słonecznie, 14 stopni Celsjusza, więc robi się naprawdę gorąco, a w godzinach popołudniowych temperatura będzie już w okolicach 22 stopni. Ale mamy też złe informacje i też trochę dobre. Biometr jest niekorzystny, ale z drugiej strony jakość powietrza jest dobra.
3: Najwięcej roka w mieście. Centrum.
0: No i robi się też gorąco na naszej antenie pod względem muzycznym. 3 minuty po godzinie 8, przypominam, mamy poniedziałek oczywiście, 11 maja. No i wypada się przywitać jeszcze raz ze słuchaczami, którzy biorą udział w naszej wspólnej pobudce, albo może dopiero rozpoczęli tą podróż. Jakub Gryz przed mikrofonem, to jest Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. No i zaczynamy tą drugą część od absolutnego klasyka muzyki grunge'owej. Alice in Chains już teraz z numerem Man in the Box.

0: rozmowa Radia Centrum.
1: Witam w porannej rozmowie Radia Centrum. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski. Nadszedł maj, a w maju, wiadomo, robi się ciepło, można wyjść na zewnątrz, można posłuchać dobrej muzyki, spotkać się ze znajomymi i to wszystko co roku łączy się na Lublinaliach. Lublinalia już 15 maja startują, a z nami jest Weronika Chuszcz, przewodnicząca samorządu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i jedna z organizatorek tegorocznych Lublinaliów właśnie. Witamy w Radiu Centrum.
2: Witam również.
1: No to słuchaj, zacznijmy może od tego, co najbardziej nas interesuje na Lublinaliach, czyli od muzyki. Jakiego klimatu możemy spodziewać się na tegorocznych Lublinaliach? Kto wystąpi?
2: Myślę, że w kwestii klimatu to tutaj zresztą tak jak co roku różnorodnego, ponieważ nasz line-up jest różnorodny. Mamy trochę popu, mamy trochę takich starszych zespołów. Mamy oczywiście rap. Także myślę, że będzie na pewno sobota bardziej rapowa, a piątek, tutaj pop, kończący się rapem, no i tutaj razem z zespołem T-Love.
1: No właśnie, w sobotę 16 maja rap zdecydowanie dominuje, ale 15 maja to i co nieco dla słuchaczy Radia Centrum się znajdzie, chociażby właśnie ekipa T-Love, ale też popowo rockowo, czy Zalia, Oscar, Cyms i pokrewne klimaty. Powiedz mi, w jaki sposób ten line-up jest dobierany? To jest tak, że przez cały rok zbieracie feedback od studentów, kogo chcieliby usłyszeć, czy w jaki sposób to działa?
2: Na pewno co roku są prowadzone takie krótkie sondy podczas czy to kręcenia jakichś materiałów promocyjnych między studentami naszych uczelni, które wchodzą w skład organizatorski, więc na pewno ten feedback od studentów mamy, ale też tutaj oczywiście kierujemy się też tymi artystami, którzy jeszcze nie byli na Lublinaliach, bo Lublinalia mamy 4. edycję, więc to są takie nasze główne kryteria wyboru tych artystów, no i oczywiście przede wszystkim dostępność.
1: Wiadomo, ten okres majowy jest bardzo gorący dla artystów. A słuchaj, czy była może taka pozycja, takie nazwisko, które studenci najczęściej wymieniali przy propozycjach na tegoroczne Lublinalia?
2: Myślę, że tutaj na pewno Kukon zdecydowanie bardzo często się pojawiał i wbrew pozorom Zalia.
1: Zalia zdobywa sporą popularność teraz w internecie i oczywiście w radiostacjach, więc no nie dziwi to zupełnie. Okej, mamy koncerty, mamy 2 dni koncertów, gdzie dzieje się dużo i dla osób, które chcą rapu posłuchać, które chcą posłuchać popu, rocka i tych właśnie dinozaurów polskiej sceny, także można będzie usłyszeć i zobaczyć. A czy poza tą muzyką Lublinalia przygotowały coś jeszcze dla odwiedzających? Jakieś atrakcje? Co tam na miejscu możemy spotkać?
2: Oczywiście. Mamy standardowo podzieloną tutaj naszą strefę lublinaliową na 2, czyli tą część koncertową oraz tą część taką chilloutową, gdzie są food trucki, gdzie są strefy partnerskie. Mamy w tym roku na terenie przygotowane bardzo dużą ilość leżaków, atrakcji. Jedną z takich atrakcji, tutaj taki smaczek kulturowy, to będą filmy nieme, krótkometrażowe i pełnometrażowe wyświetlane na murach browaru Perła. Także myślę, że każdy coś sobie znajdzie dla siebie przez cały czas trwania imprezy.
1: Czyli nie tylko muzyka, ale i kulturki. Leżaczki bardzo mnie zainteresowały. Wiesz co, zastanawiam się, czy przy takiej ilości rzeczy, które musicie na miejscu, mówiąc kolokwialnie, ogarniać, czy organizatorzy korzystają z Lublinaliów w taki sposób, jak pozostali uczestnicy, czy w niedzielę padacie na twarz i odsypiacie do samego wieczora?
2: No i tutaj to jest bardzo szeroki temat. Mogłabym się na ten temat rozgadywać naprawdę długo, więc tak to skrócę.
1: A nie musimy skracać.
2: Znaczy, bo tutaj wszystko zależy od tego, w której strefie ktoś działa. No bo ja na przykład w tym roku działam w tej strefie takiej promocji zewnętrznej, akredytacyjnej, więc tutaj działam sobie i na początku terenu, i przy scenie, więc będę po tym terenie krążyć, że tak powiem, więc sobie tutaj trochę posłucham któregoś koncertu, tutaj sobie posiedzę na strefie tej takiej chilloutowej. No są osoby, które siedzą na backstage'u, więc one przede wszystkim tutaj pracują przy strefie sceny, więc one oczywiście jak nie pracują pomiędzy koncertami, no to mogą sobie trochę tych koncertów posłuchać, obejrzeć, no ale z kolei nie są na terenie tej chilloutowej, więc no to jest kwestia po prostu tej działki, którą ktoś ma. No są też dziewczyny, które działają przy bramkach, no to one tak naprawdę ani nie są na tej chilloutowej, ani na tej przy strefie koncertów. Ale to też kwestia organizacji, kwestia tutaj podzielania się zadań, bo wiadomo, że jak gra któryś z naszych ulubionych artystów, to jednak wymieniamy się tymi dyżurami i zawsze jednak ten czas wolny trochę się dla nas znajduje.
1: A czy z tej sfery organizacji jest jakaś rzecz, którą specjalnie lubicie jako organizatorzy? Coś szczególnie wam sprawia frajdę przy robieniu Lublinaliów?
2: Tutaj chyba powiem tylko na razie za siebie, bo to by co organizator to pewnie ma jakąś swoją ulubioną rzecz. No ja bardzo lubię ten dzień przed wydarzeniem. Mam taki zwyczaj, jako że organizuję Lublinalia od pierwszej edycji, że przychodzę do tutaj restauracji Perłowej przy browarze Perła i tutaj ze swoimi znajomymi, którzy też wchodzą w skład organizatorów, zamawiamy sobie coś do jedzenia, rozmawiamy jakby przed wydarzeniem i to już jest takie uczucie, że już jutro jest impreza, jest super, już mamy tutaj tyle gotowe, scena już praktycznie cała jest postawiona i tak jeszcze nie jest ten wir takiej właśnie pracy, takiego natłoku tutaj też i uczestników i tak dalej, ale jest taka, ja to tak mówię, taka cisza przed burzą.
1: Cisza przed burzą, wszystko przygotowane, czekamy na Lublinalia. Fajny efekt, myślę, że też chętnie bym tego doświadczył. Oczywiście, jeżeli chcecie doświadczyć tego w tej pełnej formie, no to na Lublinalia można przyjść. Jako organizatorzy też można się zgłosić na przyszły rok? Czy w jaki sposób to działa?
2: Zachęcam wszystkich, jeśli chcą wchodzić w skład stricte organizatorski, a nie staffowy, o dołączenie do samorządów studenckich. Bo jednak tutaj organizatorzy to są osoby, które są w samorządach studenckich. Naszych w tym roku 4 uczelni, czyli przyrodniczego, oczywiście UMCS-u, medycznego, no i KUL-u.
1: A jeśli chcielibyśmy działać wolontariacko? No zakładam, że teraz już lekko za późno, żeby takie wnioski składać, ale powiedzmy na przyszły rok, jeżeli chcielibyśmy pomóc przy scenie, przy organizacji Lublinaliów, też można się zgłaszać?
2: Oczywiście, wolontariacko jak najbardziej. Mamy co roku tutaj formularze w kwestii zgłaszania się do teamu wolontariuszy, ale jeżeli już też ktoś chciałby zacząć w ogóle swoją przygodę z Lublinaliami, to oczywiście wiadomo, że możemy tutaj zacząć od tej części wolontariackiej, ale też zachęcamy ogólnie do zgłaszania się do swoich samorządów, jeżeli ktoś nie jest w samorządzie, a chciałby pomóc, ale na przykład nie ma czasu na taką działalność całoroczną samorządową, to też mamy tutaj zespoły staff, czyli zespoły takich podgrup, nad którymi sprawiają opiekę organizatorzy. I tutaj jak najbardziej można zgłaszać się do samorządów i powiedzieć, że na przykład w tej działce chciałoby się podziałać i myślę, że jak najbardziej tutaj każda pomoc zawsze jest nam przydatna.
1: Samorządy oczywiście wielu uczelni, bo to nie jest inicjatywa tylko jednego. Tutaj mamy Uniwersytet Przyrodniczy, mamy nasz rodzimy UMCS, Uniwersytet Medyczny, KUL, więc te wszystkie organizacje wchodzą w skład Lublinaliów. W takim razie, jeżeli już wybieramy się na Lublinalia, jako powiedzmy regularny student chcemy pójść pobawić się w ten majowy wieczór, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Może czego nie zabierać na taką imprezę, a co warto wziąć? Bo to raczej jest zawsze ważne na bramce.
2: Tak, jak najbardziej. Bardzo cieszę się, że tutaj to pytanie padło, bo to jest też bardzo ważne pytanie. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na posty, które będziemy publikować, czyli czego nie wnosić. Tam będzie wszystko szczegółowo napisane w regulaminie też. Ja wiem, że większość osób nie czyta regulaminu, ale tam w regulaminie są bardzo mądre rzeczy napisane. No na pewno mogę wam powiedzieć, że nie można przynosić szklanych butelek, czyli perfumy. Nawet takie małe, 30-mililitrowe odpadają. No niestety perfumy to jest szklany przedmiot, który na terenie imprezy masowej jest po prostu niebezpieczny. No tak tutaj ustawa i ogólnie zasady bezpieczeństwa z tego wynikają, że nie można wnosić takich przedmiotów. No na pewno są to wszystkie ostre przedmioty, a zdarzały się takie próby wniesienia, ale myślę, że takim najczęstszymi no to są po prostu perfumy, tak? Bo jednak dużo osób nosi ze sobą te perfumy. Odradzam też wnoszenia swoich napojów i jedzenia.
1: Czyli przede wszystkim szkło, przedmioty niebezpieczne, typu gaz pieprzowy również nie będzie wskazane, jak na lotnisku. Trzeba się po prostu pilnować. A jeśli chodzi o dotarcie na miejsce, na Bernardyńską, czy przewidziane są dodatkowe kursy autobusów miejskich, czy jakiś inny sposób, żeby tam dotrzeć w miarę bezkosztowo?
2: Tak, jak najbardziej. Będą zwiększone kursy tutaj na tych przystankach wokół terenu browaru Perła. Dokładnie szczegółowe ilości tych linii, które zostały zwiększone, będą podane w następnym tygodniu, ale tak jak najbardziej będą.
1: No właśnie, to gdybyśmy chcieli doświadczyć, gdybyśmy chcieli uzyskać więcej szczegółów, to gdzie najlepiej je szukać? No i też gwiazdka, impreza biletowana.
2: Impreza jest biletowana trzeci raz, ponieważ pierwsza edycja była niebiletowana, ta druga, trzecia i teraz czwarta jest. Zapraszam do zerkania na naszą stronę lublinalia.pl. Na niej są wszystkie informacje razem z line-upem, regulaminami, właśnie tymi informacjami, czego nie wnosić. Będą mapki, no i oczywiście będzie link do kupna biletów.
1: To na sam koniec, mam do ciebie takie niestandardowe pytanie. Wyobraź sobie teraz, że Lublinalia to osoba, bez znaczenia, chłopak, dziewczyna. To jest osoba, jakbyś ją opisała? Jaki to jest typ osoby?
2: Jaki to jest typ osoby?
1: Tak, ekstrawertyk, jak się ubiera, jakbyś wyobraziła sobie
2: a mogę Lublinalia? Mogę podać postać z bajki?
1: Doskonale, jasne.
2: Król Julian.
1: Czyli wyginam śmiało ciało po całości.
2: Tak, to też, ale też na pewno on jest taki trochę szalony, trochę tu, trochę tam, dużo mówi, jest głośny. Myślę, że to zdecydowanie byłyby Lublinalia.
1: Pasuje,
2: i jest kolorowy, pasuje. I jest kolorowy też.
1: I dobrze tańczy do dobrej muzyki, to
2: tak,
1: też musimy
2: jak
1: nadmienić.
2: Tak, najbardziej.
1: Czyli Lublinalia to taki król Julian. Polecamy seans Madagaskaru jeszcze, żeby sobie to odświeżyć. Wszystkie informacje na stronie Lublinaliów także możecie uzyskać. A ze mną była Weronika Chuszcz. Dziękujemy ci za obecność.
2: Również bardzo dziękuję.
1: Lublinalia startują 15 maja. Ja się z wami już żegnam. Na kolejną poranną rozmowę zapraszamy już jutro o 8.10. Do usłyszenia i dobrego poranka.
0: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

0: I tym akcentem właśnie dobiliśmy do półmetka naszej dzisiejszej audycji. I z okazji tego półmetka też i sprawdzimy przegląd informacji drogowych. Co takiego się wyrabia na naszych ulicach? No na ten moment zaczynamy od Alei Kraśnickiej. Tam jest spory problem z przejazdem w stronę Ronda Krwiodawców. No i z Ronda Krwiodawców to następnie w stronę Alei Racławickich. Centrum miasta jest właściwie całe zakorkowane. Sobińskiego w stronę Głębokiej, Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, Nadbystrzycka w stronę Narutowicza. No i też widzę, że problem z przejazdem, jak zawsze o tej porze, napotkacie na ulicy Wolskiej w stronę skrzyżowania z Fabryczną. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie zawsze wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
0: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jeden na jednego z zespołem Europe, czyli kawałek One on One na 98.2 FM. Nowość od tej, no bez wątpienia, legendarnej kapeli, która też i przy okazji zapowiedziała swój najnowszy, 12. album studyjny pod tytułem Calm This Madness. Premiera została zaplanowana na 25 września, więc jest zdecydowanie na co czekać. No i zespół z tej okazji też zapowiedział trasę koncertową, która na całe szczęście nie ominie Polski. Jak się okazuje, Europe zagrał u nas 20 października na warszawskim Torwarze i to z niebyle jakiej okazji, bo nie tylko z okazji promocji ich najnowszego krążka, ale i również z okazji 40-lecia albumu The Final Countdown, i w ramach tego koncertu będzie można usłyszeć właściwie wykonanie całego tego albumu, więc jest na co czekać, a za chwilę, a konkretnie za niecałe 2,5 minuty w ramach Imprezy FM sprawdzimy sobie najbliższe już koncerty muzyczne.

0: 17 minut do godziny 9. Ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli sprawdzimy sobie te najbliższe i najciekawsze koncerty, które odbędą się właśnie też w naszej okolicy, ale i również poza nimi. Na początek wydarzenie, które odbędzie się 17 maja, niedziela, godzina 19, kultowa klubokawiarnia. Zespół Black Widow zagra dla nas w ramach premiery ich najnowszego albumu. Zespół, który specjalizuje się w brzmieniach stoner rocka, no i jak czytamy na stronie organizatora, zespół w ramach swojej muzyki prezentuje nam, czy też buduje podróż przez monumentalne riffy, transowe struktury, mroczne pejzaże dźwiękowe, no i też z pomocą Juana Carlosa Cano. Jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to gorąco Was odsyłam na Facebooka kultowej klubokawiarni. Jedziemy dalej z wydarzeniami w naszym mieście. 22 maja w Fabryce Kultury Zgrzyt o godzinie 19 odbędzie się tribute dla Roniego Jamesa Dio. Ronnie James Dio to bez wątpienia jeden z najpotężniejszych wokali muzyki metalowej. Wokalista takich zespołów jak Rainbow czy Black Sabbath, więc w ramach tego koncertu na pewno usłyszycie wykonanie takich utworów jak Holy Diver czy też Heaven and Hell. Więcej informacji na temat tego koncertu znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i ostatnia propozycja to raczej przypomnienie o tym, że w naszym kraju już 4 czerwca oraz 6 czerwca w Gliwicach, Pre-Zero Arena Gliwice, odbędzie się koncert zespołu Guns N' Roses World Tour 2026. No formacji tej chyba nikomu absolutnie nie trzeba przedstawiać. Absolutny też i klasyk rocka. Zespół, który jest jednym z najbardziej cenionych zarówno w kontekście tym artystycznym, jak i również komercyjnym. No formacji nie trzeba nikomu przedstawiać, więc jedyne co dodam, no to, że gorąco Was odsyłam na stronę organizatora.
1: Radio Centrum.

7 minut do godziny 9. Kasabian i numer Empire na 982 FM. No i takim chyba największym i w sumie trochę cesarskim wydarzeniem ubiegłego roku był powrót zespołu Oasis. Powrót, który okazał się ogromnym sukcesem i nie tylko dlatego, że pod sceną pojawiła się masa słuchaczy, ale również dlatego, że panowie na całe szczęście się nie pobili w trakcie trasy. No i z tej okazji też pojawiła się informacja o tym, że został nagrany dokument o powrocie zespołu w ramach trasy Live 25. Za produkcję odpowiada m.in. producent filmu, serialu i filmu Peaky Blinders. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. Poznamy na przykład wywiady chłopaków po raz pierwszy od masy czasu, więc sprawdzimy sobie ten dokument, jak zostanie wydany już 11 września.

0: Ruszyły egzaminy uczniów 8 klas szkół podstawowych. O tym za chwilę. Powiemy też o nowym kierunku na Politechnice Lubelskiej oraz nietypowym znalezisku nad polskim morzem.
1: Wydarzenia przygotował Mikołaj Borowiec.
0: Nie tylko maturzyści, równo o godzinie 9 rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty. W tym roku do egzaminu zgłoszono ponad 393 tysiące uczniów z prawie 13 tysięcy szkół w całej Polsce. Na rozwiązanie zadań będą mieli odpowiednio 150 minut z języka polskiego, 125 minut z matematyki oraz 110 minut z języka obcego. Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie obowiązuje próg zdawalności, jego wyniki mają duże znaczenie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca około godziny 8.30 w systemie ZU. Politechnika Lubelska otwiera nowy kierunek. Zainteresowani będą kształcić się u boku sztucznej inteligencji. Raporty branżowe wskazały na braki kadrowe wśród ekspertów dziedziny energetyki, danych i sztucznej inteligencji. Z odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe przychodzi Politechnika Lubelska, która od kolejnego roku akademickiego przyjmie kandydatów na kierunek sztuczna inteligencja w energetyce. Są to 7-semestralne studia stacjonarne pierwszego stopnia, zakończone tytułem inżyniera z limitem 30 miejsc. Program łączy wiedzę z zakresu energetyki z nowoczesnymi obszarami, takimi jak uczenie maszynowe, inżynieria danych, systemy sterowania czy cyfryzacja infrastruktury. Są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Groźna infekcja atakuje z ukrycia. Najważniejsza jest świadomość profilaktyki. Meningokok jest bakterią wywołującą zakażenia jak sepsa czy zapalenie opon mózgowych. Na początkowe alarmujące symptomy składają się wymioty, nudności, sztywność karku czy wybroczyny na skórze. Po wykryciu objawów należy bezzwłocznie udać się do szpitala w celu wdrożenia niezbędnego leczenia.
2: Często jest tak, że osoba po prostu nawet nie wie, że ma te meningokoki i może zakażać inne osoby. Szacuje się, że w populacji ogólnej co 10 osoba może być nosicielem meningokoków, natomiast w populacji dzieci i młodzieży nastoletniej co 4, co 5 młoda osoba jest nosicielem.
0: Mówi profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii. Podkreśla się, że jedyną skuteczną metodą przeciw bakterii są nieobowiązkowe, ale zalecane przez ekspertów szczepienia.
2: Najlepszą metodą profilaktyki przed zachorowaniami na meningokokowe zapalenie są szczepienia i w naszym kraju są dostępne szczepionki w ramach szczepień tak zwanych zalecanych bądź szczepień organizowanych przez samorządy. Wówczas one są bezpłatne.
0: Dodaje profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Należy zaznaczyć, że refundacja dotyczy wyłącznie lokalnych programów szczepień. Zaznacza się, że kluczowym jest świadomość ryzyka, z którym się wiąże, uświadamianie społeczeństwa i informowanie o potencjalnym zagrożeniu najbliższych. Na koniec informacje z kraju. Morze wyrzuciło rzadki okaz na plażę koło Mikoszewa. Specjaliści badają szczątki walenia. Na terenie rezerwatu Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa odnaleziono około 5-metrowe truchło wieloryba, które prawdopodobnie dryfowało w Bałtyku od kilku tygodni. Naukowcy pobrali już próbki do badań genetycznych, które mają potwierdzić hipotezę, że to przedstawiciel fiszbinowców, nienaturalnie występujący w naszym morzu. Obecnie Urząd Morski w Gdyni ocenia możliwość podjęcia martwego zwierzęcia od strony wody, co jest uzależnione od panujących warunków pogodowych. Ze względu na zaawansowany rozkład ciała ssaka przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana. Szczątki po zakończeniu oględzin zostaną przekazane do utylizacji.
3: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Na początek siatkówka. Bogdan Kaluk, Lublin z wicemistrzostwem Polski. Lubelska drużyna zakończyła sezon na drugim miejscu po wczorajszej przegranej 1-3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Było to decydujące 5. spotkanie finałowej serii Plus Ligi. Warto dodać, że jurajscy rycerze po raz pierwszy w historii klubu zdobyli złoty medal w najwyższej klasie rozgrywkowej.
4: Srebro w naszej lidze to jest naprawdę duże osiągnięcie. Generalnie, jeśli miałbym podsumować ten sezon, to naprawdę uważam, że zrobiliśmy dobrą robotę. A w tych finałach Zawiercie uważam, że bardzo zasłużyło na to mistrzostwo i swoją postawą przez cały sezon pokazali, że na to mistrzostwo zasługują. Także wielkie brawa dla chłopaków Zawiercia. My daliśmy, ile mieliśmy. Wystarczyło nam to na 2 wygrane mecze. Ja myślę, że naprawdę trzeba doceniać ten srebrny medal.
3: Podsumował kapitan Bogdanki Luk Lublin Marcin Komenda. Mecz w arenie Sosnowiec zakończył sezon Plus Ligi, jednak rozgrywki klubowe jeszcze trwają. Ich ostatnim akcentem będzie zaplanowany na ten weekend Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, także z udziałem polskich zespołów Aluronu CMC Warty Zawiercie oraz PGE Projektu Warszawa.

0: Przechodzimy do piłki nożnej. Ważna wygrana Motoru Lublin w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Żółto-biało-niebiescy pokonali wczoraj na wyjeździe Wisłę Płock 4-0 i tym samym oddalili się od strefy spadkowej.
1: Spokój, ta dyscyplina pozwalała nam zagrać tak spokojny, zdyscyplinowany i taktyczny mecz, bo oczywiście początek meczu, my zaczęliśmy, Wisła też miała dwie sytuacje, mogło to pójść w dwie strony, ale czułem, że mamy kontrolę, strzeliliśmy szybko bramkę. Druga połowa była świetna pod kątem zarządzania wyniku, bo oprócz tego, że dołożyliśmy dwie bramki, to tak naprawdę nie dopuściliśmy zespołu z Płocka do zbyt wielu sytuacji.
0: Mówił po meczu trener Motoru Lublin Mateusz Stolarski. Kolejne spotkanie lubelska drużyna rozegra na swoim boisku. W sobotę o 14:45 zmierzy się z Krakowią. A na koniec Żużel. Orlen Oil Motor Lublin odniósł zdecydowane zwycięstwo 55-35 nad Betard Spartą Wrocław w meczu na szczycie PGE Ekstraligi. Komplet 15 punktów dla gospodarzy zdobył Bartosz Zmarzlik. Wczorajsze spotkanie zapewniło Lublinianom czwartą wygraną z rzędu i dzięki temu nadal pozostają niepokonani w obecnym sezonie. Szansa na przedłużenie tej serii pojawi się już w najbliższą niedzielę. Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się wtedy na wyjeździe z piątą w tabeli FOGO Unią Leszno.
2: Sprawdźmy jeszcze raz, co się dzieje za naszymi oknami, a jest naprawdę dobrze, słonecznie. Temperatura w okolicach 14-15, w godzinach popołudniowych będzie wynosić 22. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1009 hektopaskali. Biometr niestety niezmiennie jest niekorzystny, natomiast jakość powietrza niezmiennie jest dobra.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.
2: Mamy 7 minut po godzinie 9 i zaczynamy już ostatnią część audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Jakub Gry z tej strony, gramy oczywiście do godziny 10, a zaczynamy z przytupem, choć tytuł by sugerował co innego. Weak and Powerless od A Perfect Circle.

13 minut po godzinie 9, a to był, no, można powiedzieć, eksperyment społeczno-muzyczny, bo chciałem sprawdzić, czy nasi słuchacze usną do takiej muzyki. No myślę, że na pewno nie. Magic Sleep, czyli zespół Tiger Cub na 98.2 FM. Nowość od tej formacji z Brighton, specjalistów od muzyki alternatywnej, oczywiście rockowej w swojej postaw. To jest kawałek z ich najnowszego krążka pod tytułem Nets to Catch the Wind, który naprawdę warto sprawdzić. Kawałek, czy też generalnie cały album składa się z samych bangerów, jak to mawia sama młodzież. No i też kolejnym takim bangerem będzie kawałek Sin od zespołu Stone Temple Pilots.

0: płakałem, jak słuchałem. Miss Love It, Peggy Brown na 98.2 FM. Na zegarach mamy już 23 minuty po godzinie 9. Jak zawsze o tej porze zaczynamy naszą dzisiejszą prasówkę. Mikołaj Borowiec jest ze mną, cześć.
1: Dzień dobry, witam, jak zawsze.
0: Jak zawsze i chyba też jak zawsze zaczynamy od twojego newsa. Co takiego przygotowałeś, bo temat chyba lekko żabkowy.
1: Żabkowy, tak. Na pewno kojarzycie sieć sklepów Żabka. Zresztą, kto nie kojarzy, od kilku lat od kilku lat szturmem przejmują Polskę i występują też w Rumunii, tylko że pod inną nazwą. Jeśli jesteście ciekawi dlaczego, pojawiło się w końcu wyjaśnienie. I to wyjaśnienie przedstawił Kamil Caus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich do spraw Republiki Mołdawii i Rumunii. Jak się okazuje, problem tkwi w tłumaczeniu. Otóż Żabka, wymawiać Żabka z miękkim A na końcu, to po prostu grabież, wymuszenie, odbieranie czegoś komuś siłą. Słowo brzmi podobnie do naszego, bo ma rodowód słowiański. Rumuni zapożyczyli je z bułgarskiego, gdzie Żabka oznacza po prostu sidła albo pętle.
0: Okej, trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo zauważyłem, że na przykład Francuzi, jak ruszyli na rynek międzynarodowy z Carrefourem i Auchan, no to nie zmieniali tej nazwy, ale tutaj widzę, że dałeś mocny argument, żeby jednak to zmienić na rynek. Jak mówiłeś, rumuński, jak rozumiem.
1: Rumuński
0: i mołdawski. Informacje znajdziemy gdzie?
1: Na monej.pl.
0: To tam zapraszamy, a ja mam informację dotyczącą tematu niezwykle gorącego. Najlepszym źródłem informacji jest oczywiście Radio Centrum, ale na drugim miejscu jest Wikipedia. Business Insider, czytamy. AI zagraża Wikipedii. Serwis walczy z wilkiem w owczej skórze. Problem z treściami generowanymi przez AI nie kończy się na oczywistych pomyłkach. Znacznie groźniejsze są sytuacje, w których sztuczna inteligencja generuje treści bardzo skutecznie udające rzetelną. A dlaczego udaje? Bo zwykle są to halucynacje. Więcej na stronie Business Insidera.
1: A komu sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach nie zagraża?
0: Na to pytanie ci
1: nawet
0: teraz
1: nam, dziennikarzom.
0: Tak mi się wydaje. Wracamy do muzyki. Dziękuję ci bardzo, Mikołaj. The Raconteurs już teraz.

0: emocja.
1: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
2: Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
0: Autopromocja.
3: Centrum.
4: Najwięcej loka w mieście!

0: Powtórka programu. Powtórka programu. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jak co piątek, flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum i po raz kolejny podejmujemy temat imigracji z Ukrainy. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a dzisiaj porozmawiamy o raporcie Integracja imigrantów z Ukrainy na tle planów dotyczących pobytu w Polsce. A ze mną w studiu jest Cezary Przybył z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Witamy.
2: Witam serdecznie.
1: Raport jest bardzo obszerny i zawiera wiele ciekawych informacji. Zachęcam do zapoznania się na stronie Instytutu. Te wszystkie informacje są dostępne, ale zacznijmy właśnie od tego, jak duży wpływ na polski rynek pracy miało pojawienie się ogromnej liczby pracowników z Ukrainy, zwłaszcza po wybuchu pełnoskalowego konfliktu w 2022 roku.
2: No ten wpływ możemy rzeczywiście opisywać jako ogromny, bo był dosyć gwałtowny. Ci migranci pojawili się w relatywnie wąskim okresie czasu. Mówimy tutaj oczywiście o uchodźcach, choć migracja, jak wiemy, trwała już wcześniej, no ale ta skala zdecydowanie zwiększyła się po eskalacji wojny w Ukrainie. No wpływ był taki, że migranci zapełnili nam luki czy deficyty w niektórych zawodach, tak? Mówimy tutaj o takich branżach jak przemysł, budownictwo, handel, transport, magazynowanie. Uzupełnili braki, które wcześniej się już pojawiały ze względu na naszą sytuację demograficzną, na braki siły roboczej, także ten wpływ odczytujemy w kategoriach pozytywnych. Zresztą analizy prowadzone na przykład przez Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdzają, że wpływ migrantów jest pozytywny, wnoszą wkład do tworzenia naszego PKB i też pozytywnie oddziałują na nasz rynek pracy.
1: Czyli podążając za tymi bardzo populistycznymi hasłami, że imigranci zabierają nam pracę, to dokładnie nie wygląda w ten sposób, jest zupełnie odwrotnie.
2: Tak, jest zupełnie odwrotnie. Imigranci zapełnili te luki, tak, jeśli chodzi o rynek pracy. Gdyby ich nie było, zakładamy, że mielibyśmy większe niedobory na rynku pracy, przynajmniej w niektórych zawodach, albo wręcz imigranci z innych krajów uzupełniliby te, bo migracja dzieje się cały czas, bo my tutaj rozmawiamy o imigracji ukraińskiej, ale jej skala jest znacząca i Ukraińcy stanowią największą część migrantów, ale jeżeli spojrzeć na statystyki, które publikuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczące pracujących cudzoziemców, to w ostatnich latach, w ostatnich na przykład 5 latach udział migrantów z takich państw jak Kolumbia, Filipiny czy Indie wzrósł nawet kilkudziesięciokrotnie. Tylko że no po prostu baza była mniejsza i dochodzimy do jakichś kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy. Nie są to tak duże liczebności jak Ukraińcy, ale migracja się dzieje, tak? I po prostu być może skala migracji, nie wiem, właśnie z Filipin, Indii czy Kolumbii byłaby większa i zapełniała ten rynek pracy, bo rynek pracy na pewno potrzebowałby pracowników.
1: Wracając do tematu Ukrainy, w raporcie wyszczególnione były 4 grupy imigrantów z Ukrainy. Czy moglibyśmy to teraz delikatnie omówić?
2: Tak, no największa z tych grup to są tak zwani goście. Oczywiście te nazwy są takie umowne, nawiązują do symboliki podróży. Tak jak wspomniałem, największa grupa goście, 39% uważamy, że oni stanowią dorosłych migrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce. To są głównie mężczyźni pracujący przy pracach prostych, którzy przybyli do Polski po eskalacji wojny na Ukrainie. Kolejna grupa to są podróżniczki, nieco mniejsza grupa i to są wyłącznie kobiety. Pracują w usługach, pracują w edukacji, handlu, mają bardzo wysokie wykształcenie. To są osoby bardzo dobrze wykształcone. To są też uchodźczynie, które właśnie głównie przybyły do Polski po eskalacji wojny. Trzecia grupa to są przybysze. To jest grupa, która osiąga najniższe dochody. To są osoby niepracujące. Część z nich, 2/3, szuka pracy, tak, to są osoby bezrobotne czy szukające pracy. 1/3 to są osoby nieaktywne zawodowo, czyli wchodzą tutaj emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnościami. To jest jakby, no, jeżeli możemy użyć takiego określenia, najgorzej radząca sobie grupa imigrantów w Polsce. No i ostatnia grupa to są osadnicy. Osadnicy dlatego, że już są osadzeni w naszym społeczeństwie, najlepiej też zintegrowani. I to są osoby, które przybywają najdłużej. największa część tej grupy była już w Polsce przed wojną. To są przeważnie młodzi ludzie, też dobrze wykształceni, bo pracują zarówno przy pracach prostych, w zawodach wykonujących takich prostych kwalifikacji, ale też duży odsetek to są wysoko wykwalifikowane miejsca pracy.
1: Z perspektywy naszego rynku pracy, która z tych grup jest najbardziej istotna? Mówiąc oczywiście o tych, którzy podejmują aktywność zawodową.
2: No to oczywiście należy zwrócić uwagę na tych osadników, ostatnią grupę, tak? Tylko że z naszych badań wynika, że oni w większości pozostaną w Polsce, także oni są już na naszym rynku pracy i raczej będą na tym rynku pracy. Zwrócić szczególną uwagę trzeba według mnie na gości, czyli głównie mężczyzn wykonujących prace proste, którzy w większości chcą wyjechać. No oczywiście tych warunków, pod którymi oni wyjadą, czy to będzie zakończenie wojny, czy jakieś zmiana warunków ekonomicznych, jest wiele, ale no generalnie większość z nich chce wyjechać, no i warto byłoby tutaj zawalczyć, żeby przynajmniej część z nich została. No i oczywiście panie podróżniczki, które w jeszcze większym stopniu niż ci panowie goście chcą wyjechać, wrócić na Ukrainę. I one, tak jak wspomniałem, tu jest bardzo duży potencjał, są bardzo dobrze wykształcone. Na razie być może część z nich pracuje w zawodach poniżej swoich kwalifikacji, ale no w ich drzemie bardzo duży potencjał właśnie intelektualny, bardzo duży kapitał ludzki.
1: No właśnie, czyli z jednej strony mamy dziury w rynku pracy powodowane chociażby polską demografią, mamy wykształconych imigrantów, w takim razie pytanie rodzi się samo, co państwo powinno zrobić, żeby te osoby zatrzymać u nas na dłużej?
2: Pytaliśmy o to migrantów, jakie czynniki mają wpływ właśnie na to, żeby oni pozostali, osiedlali się tutaj, ściągali rodziny, no to dla nich bardzo duże znaczenie ma ten aspekt prawny pobytu, czyli możliwość legalizacji pobytu i posiadanie pewności, przez ile tu będą mogli przebywać, na jakich warunkach, co muszą spełnić. To jest wbrew pozorom dużo ważniejsze, raczej wbrew takiemu przekonaniu może zdroworozsądkowemu, niż pewność co do zatrudnienia, co do odpowiednich dochodów i tak dalej. Czyli ta możliwość legalizacji, uczciwego, legalnego przebywania tutaj, żeby oni wiedzieli, jakie warunki muszą spełnić, przez ile tu mogą przebywać i tak dalej. To jest dla nich najważniejsze. Dlatego z punktu widzenia jakichś polityk publicznych, no to wprowadzenie rozwiązań, które usankcjonują, potwierdzą, w jaki sposób cudzoziemcy mogą przebywać, na jakich warunkach mogą przebywać, w jaki sposób też mogą polskie obywatelstwo zdobywać. Jeżeli chodzi o taką no, szerzej rozumianą politykę, to nie możemy tylko regulować liczebności napływu migrantów, ale powinniśmy robić coś więcej, czyli prowadzić tak zwaną politykę integracyjną, czyli zwracać uwagę na wymiar społeczny, kulturowy, integracji. To, co gdzieś tam próbowano robić poprzez centra integracji, gdzieś to spotkało się ze złym odbiorem, ale no nie może to być tylko regulacja i zwracanie uwagi na aspekt ekonomiczny, żeby imigranci mieli pracę, ale coś więcej, jakaś polityka integracyjna.
1: Właśnie, jak postępuje ta integracja? I tutaj możemy też rozdzielić integrację na społeczną i ekonomiczną.
2: Tak, no zdecydowanie najlepiej wygląda ta kwestia integracji ekonomicznej. No, w pierwszych badaniach jeszcze niedawno, w 2023 roku czy 2024, które realizował Narodowy Bank Polski, wychodziło, że aktywność zawodowa migrantów ukraińskich jest wyższa niż aktywność zawodowa Polaków. No to była taka dosyć ważny wniosek. Teraz to się troszkę też zmienia, ale ta aktywność jest nadal wysoka, tak? Na przykład Ukraińcy założyli w ostatnim, między 2022 a 2025 założyli jedną na 10 jednoosobowych działalności gospodarczych, które powstały w Polsce. Także rozwija się nie tylko sama, że oni zdobywają nie tylko pracę, ale rozwijają na przykład przedsiębiorczość, tak? Czyli ta integracja ekonomiczna postępuje i ona we wszystkich grupach, o których wcześniej wspominaliśmy, ma najwyższy poziom. Oczywiście nie możemy zapominać o integracji społecznej, o integracji kulturowej, tożsamościowej. To oczywiście przebiega gorzej. Tak, to w różnych grupach wygląda gorzej. Na przykład ci mężczyźni, których określiliśmy mianem, nazwaliśmy gośćmi, no oni się gorzej integrują. To też wynika trochę z tego, że pracują przy pracach prostych, gdzie być może te kontakty społeczne nie są tak rozbudowane i sam charakter wykonywanej pracy ma właśnie wpływ na poziom integracji. integracji społecznej.
1: Tych aspektów imigracji nie tylko z Ukrainy jest bardzo dużo. Zachęcam do odwiedzenia strony Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tam dużo więcej można się na ten temat jeszcze dowiedzieć. A moim i waszym gościem był Cezary Przybył właśnie z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękujemy za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję. Życzę udanego weekendu i udanego popołudnia, można powiedzieć. Zachęcam do podsłuchania poprzednich odcinków Flesz Ekonomicznego na platformach podcastowych i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

3 minuty do godziny 10, a co za tym idzie, kończymy naszą dzisiejszą audycję, która jest taka w sumie jak pogoda za naszymi oknami, czyli piękna i słoneczna. Kończymy, na samo zakończenie też zespół Blur i kawałek Parklife, w sumie idealnie wkomponowany w to, co dziś się dzieje właśnie w ramach naszej pogody, a ja naszym słuchaczom dziękuję za wspólną pobudkę. Jakub Gryzły przed mikrofonem, głowa do góry w Akademickim Radiu Centrum. Do usłyszenia.

0: 58, 6 zł. 85 groszy, natomiast olej napędowy 7 zł. 3 grosze za litr. Względem piątku są to obniżki w wysokości 5 groszy dla benzyny i 14 groszy dla diesla. Resort Energii rekomenduje jednocześnie utrzymanie programu ceny paliwa niżej, który obecnie obowiązuje do 15 maja. Jak zapowiedział minister Miłosz Motyka, decyzja dotycząca dalszego funkcjonowania programu ma zostać podjęta na początku przyszłego tygodnia. Młodzi medycy i naukowcy spotkają się w Lublinie. Zbliża się 14. Ogólnopolska Konferencja Symulacji i Edukacji Medycznej MEDIC 2026. Będzie to jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęconych nowoczesnej edukacji medycznej oraz symulacji klinicznej. Konferencja przeznaczona jest dla studentów, doktorantów, lekarzy, edukatorów medycznych oraz ekspertów z całej Polski. Program obejmie wykłady i panele dyskusyjne, a także warsztaty, konkursy i zawody związane z samoobroną, tamowaniem krwotoków czy pierwszą pomocą. O zawodach i konkursach mówi Maksymilian Seweryn, przewodniczący Studenckiego Koła Symulacji i Edukacji Medycznej oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
1: W czwartek odbędą się interprofesjonalne zawody Sim Challenge, podczas których studenci kierunków medycznych wezmą udział w rywalizacji w realistycznych scenariuszach symulacji medycznej. To, co przygotowaliśmy dla Państwa nowego w tym roku, to konkurs Signa Vitalia, pierwsza edycja w tym roku, która zwyciężyła w konkursie Lublin Akademicki. Jest to konkurs dotyczący zagadnień medycyny ratunkowej i medycyny stanów nagłych, a także konkurs szycia chirurgicznego.
0: W tegorocznej edycji poruszone zostaną popularne aktualnie tematy cyberbezpieczeństwa, dezinformacji czy gotowości kryzysowej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 16 maja w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na koniec informacje ze świata. Zbigniew Ziobro zmienił adres zamieszkania. Co na to Ministerstwo Sprawiedliwości? Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co potwierdził w niedzielę w telewizji Republika. Ziobro zapewnił, że nie uciekł z Polski i podróżuje posługując się dokumentem przyznanym w ramach prawa do azylu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że w poniedziałek wystąpi o jego ekstradycję i będzie wyjaśniał, kto oraz na jakiej podstawie pomógł mu w podróży do USA. Ministerstwo Spraw Zagranicznych deklaruje wsparcie dla działań resortu sprawiedliwości w tej sprawie. Przypomnijmy, że polityk jest ścigany w związku z 26 zarzutami, w tym kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywaniem stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Eksperci podkreślają, że procedura ekstradycyjna może być długotrwała i częściowo zależna od decyzji politycznych władz USA. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 16 stopni. Występują częściowe zachmurzenia. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością około 22 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali. Wiatr jest niekorzystny, ale jakość powietrza dobra.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w Centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Gonisz własne cię.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniście!

0: Autopromocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń. Reklama.
5: Najwięcej rocka w mieście.
6: Radio Centrum.

0: Promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Dzień dobry, moi mili. Wybiła nam godzina 13:02, co oznacza, że pora rozpocząć poniedziałkowy ośrodek roka. Przy mikrofonie jest z wami dzisiaj Vanessa Woźniak i w związku z tym, że właśnie zaczęliśmy nowy tydzień, to postaram się was trochę naładować pozytywną energią i oczywiście samą najlepszą muzyką, więc koniecznie zostańcie na dłużej. A już teraz Avenged Sevenfold. Dajcie głośniej.

0: lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Reklama. Radio Centrum.

Żeby się tak pozytywnie nastrajać, to opowiem wam o akcji Kenijskiej Służby do Spraw Dzikich Zwierząt, bo uratowali oni wczoraj kilkudniowego osieroconego hipopotama. Młodym zajęli się pracownicy Sheldrick Wildlife Trust i otrzymał on nawet imię Bumpy. Organizacja prowadzi program rehabilitacji dzikich zwierząt w stolicy Kenii. W rozmowie z BBC powiedzieli nawet, że zwierzę było bardzo osamotnione i potrzebowało bliskości. Od kiedy ma opiekuna, nie opuszcza go na krok. Większość dnia maluszek spędza pod wodą, ale nigdy nie jest sam. Jest podobno bardzo przytulaśnym stworzeniem, a najszczęśliwszy czuje się, gdy leży na kimś lub obok kogoś. Na szczęście nie został sam na nagim róz. Już teraz happy sad.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanc zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię. Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Letni utwór, a z latem do Katowic wróciły, słuchajcie, owce kameruńskie, które w tym okresie dbają o miejskie trawniki. Niespotykane rozwiązanie, trzeba przyznać, ale jak powiedział prezydent miasta, bardzo przyjazne środowisku. Na teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych zostanie wypuszczone stadko owiec, które to nie dość, że sumiennie zjada trawę i dba o jej długość, redukuje przy tym przy okazji chwasty. To dodatkowo naturalnie nawozi ten teren właśnie. Kolejną zaletą użycia owiec jest też ograniczenie hałasu, który wiąże się oczywiście z tradycyjnymi kosiarkami. Muszę przyznać, że taka ekipa sprzątająca to ciekawe rozwiązanie, ale też godne podziwu. Chociaż martwiłabym się, słuchajcie, o to naturalne nawożenie, żeby przypadkiem nie przesadziły.

A to był najnowszy singiel The Rolling Stones, który zapowiada album, a jego premiera już 10 lipca. Na płycie będzie można usłyszeć wyjątkowy wkład Charlie'ego Wattsa, nagrany podczas jednej z jego ostatnich sesji przed śmiercią, ale też wkład na przykład Chada Smitha, perkusisty Red Hot Chili Peppers, o czym ostatnio wspominałam. A co do Red Hot Chili Peppers, to internet obiegła ostatnio taka informacja, że zespół sprzedał swój katalog muzyczny za, uwaga, ponad 300 milionów dolarów. Sprzedaż katalogów przez artystów stała się ostatnio dość powszechna i Floydzi na przykład zarobili 400 milionów dolarów na takiej transakcji właśnie. Najnowsza umowa obejmuje cały dorobek fonograficzny Red Hot Chili Peppers, w tym wszystkie 13 albumów studyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to gotowych nagrań, a nie praw autorskich do samych kompozycji. No i muszę przyznać, że chłopcy nieźle się ustawili.

Na zegarach 14.01, a za nami pierwsza godzina poniedziałkowej audycji Ośrodek Roka. Jest z wami Vanessa Woźniak, a wysłuchacie oczywiście Akademickiego Radia Centrum. Przed nami jeszcze wspólna godzina, kolejna wspólna godzina, a podczas niej mnóstwo dobrej muzyki, ale też impreza FM, więc jeśli zastanawiacie się, co tu porobić w okolicy, to koniecznie zostańcie na dłużej i posłuchajcie.

Nie wiem, czy o takim konkursie kiedykolwiek słyszeliście, ale dzisiaj na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbywa się właśnie konkurs na najlepszy beton według własnej receptury. Sprawdzany będzie on pod względem oczywiście wytrzymałości, bo jak wspomina opiekun Koła Naukowego Technologii i Budownictwa, beton powinien mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 40 megapaskali, ale też będzie uwzględniony ślad węglowy potrzebny do jego wytworzenia, gdyż celem tego konkursu jest znalezienie balansu między solidnością a troską o środowisko. Dzisiaj ekipy stworzą i uformują swoje mieszanki, a po 28 dniach dojrzewania, czyli 8 czerwca, beton zostanie poddany testom. Oby nic tam nie runęło przy tych testach. A teraz wróćmy do muzyki. Tilt runął już ostatni mur.

0: of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.
1: Pozwolę sobie całkiem zmienić klimat, ale to dlatego, że obchodzimy dzisiaj 45. rocznicę śmierci Boba Marleya. Człowieka, który spopularyzował muzykę reggae, a w 78. otrzymał nawet medal pokoju ONZ za swoją działalność społeczną. Był wspaniałym muzykiem, ale i człowiekiem. Za piosenką No Woman, No Cry stoi wielki czyn Marleya. Tekst do utworu został napisany przez jego przyjaciela, który w małym mieście na Jamajce prowadził jadłodajnie dla ubogich. Rastafarianin przypisał przyjacielowi prawa do piosenki, a aby dochody właśnie z tej piosenki i z jej ogromnej popularności mogły finansować działalność kuchni. A sama piosenka mówi oczywiście o sile kobiet i jest hołdem dla życia w jawańskim getcie, więc posłuchajmy.

0: promocja.
1: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
2: Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

kilka dni temu, a dokładnie 8 maja swoje setne urodziny obchodził David Attenborough. Słynny biolog, o którego dorobku można by mówić naprawdę godzinami, ale zapewne kojarzycie go z takich serii jak Życie na Ziemi czy Nasza błękitna planeta. W związku z wiekiem, jaki osiągnął naukowiec, firma Lego postanowiła odrobinę złamać opracowane przez siebie konwenanse. Nie wszyscy wiedzą, ale na większości pudełek z zestawami klocków Lego widnieje rekomendacja wiekowa mówiąca o tym, że klocki przeznaczone są dla ludzi od 4 do 99 roku życia. Lego poczyniło wyjątek i zaprezentowało niezwykłą grafikę zestawu z przedziałem wiekowym od 4 lat do plus 100 i oznajmiło, że nie ma ograniczeń wiekowych dla tych, którzy nigdy nie przestają się bawić.

0: Już nie mogłam się doczekać, by powiedzieć Wam w końcu, co fajnego dzieje się w okolicy. Czas na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie. Zaczniemy sobie z grubej rury, bo od trasy, którą już jutro rozpoczyna zespół Public Image LTD ze składem idźcie punk rockowym. Zagrają m.in. w Poznaniu, Krakowie czy Gdańsku, a że nam najbliżej do Warszawy, to informuję, że wystąpią na scenie klubu Progresja już 15 maja. Kosmicznym statkiem wrócimy sobie na lubelskie rejony, a tu już 29 maja w Akademii Sztuki Nowoczesnej odbędzie się koncert niczym z kosmosu. Zagrają Multipla Drivers z Łodzi oraz Statek Świder. Wszystko utrzymane w klimatach psychodeli. A w klubie Graffiti 23 maja powróci kolejna odsłona Trash Ataku. Zagrają na niej zespoły takie jak Def, Headspoken, Demon Foyer oraz Dark Past. Więc jeśli lubicie ekstremalne granie, to wydarzenie w sam raz dla Was.
1: Radio Centrum.

I'm ready to let go. Przyszedł czas, by się pożegnać. Dziękuję wam pięknie za towarzystwo. Była z wami Vanessa Woźniak i wspaniale było poprowadzić dla was Ośrodek Rocka. Ja już uciekam, ale wy zostańcie, bo za moment godziny szczytu, które poprowadzi dla was niezastąpiona Emilia Bukowska. Ode mnie to tyle. Cześć.

0: Kuma z kawałkiem tonacja, sygnał z piekła, no a my, moi drodzy, już mamy sygnał od naszej redakcji informacji, no bo czas na wydarzenia.
1: Atak nożem na czubach, o tym za chwilę. Powiemy również o lubelskich obchodach Międzynarodowego Dnia Rodziny.
0: Wydarzenie przygotował i przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Groźny atak na czubach. Mężczyzna miał ugodzić kobietę nożem. Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek w Lublinie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, 35-letnia kobieta wraz z koleżanką szła chodnikiem do jednego ze sklepów. Przechodząc przez ścieżkę rowerową, napotkały 45-latka. Doszło do awantury, w której kobieta została dźgnięta nożem w ramię. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, a mężczyzna decyzją sądu spędzi 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Za zarzucany mu czyny grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zbliżają się lubelskie obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny. Miasto zachęca do wspólnego świętowania. Święto obchodzone jest 15 maja i zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. W Lublinie obchody potrwają od piątku do niedzieli, a towarzyszyć im będzie hasło Wspólne chwile, wspólne emocje.
2: Pierwszy dzień obchodów otworzą rodzinne warsztaty kulinarne, które będą okazją do wspólnego odkrywania lokalnych smaków od cebularza po lubelskie jabłka. Z kolei w sobotę 16 maja o godzinie 16 Teatr Andersena zaprasza na spektakl Ostatnia podróż Andersena, baśń dla dorosłych. To będzie propozycja skierowana do nieco starszych dzieci oraz ich opiekunów.
1: Mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza. Finałem rodzinnego weekendu będą aktywności w strefie wysokich lotów, które połączą zabawę z rozwojem sprawności ruchowej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy lub odbiór wejściówek. Więcej informacji na stronie lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Startują wiosenne spotkania z przedstawicielami firm. Nadchodzi cykl zajęć skierowanych do studentów lubelskich uczelni. Rusza edycja projektu Kawiarenki, w ramach którego studenci mogą wziąć udział w warsztatach rozwijających kompetencje niezbędne na rynku pracy. Program obejmuje m.in. komunikację, social media, autoprezentację oraz pracę w systemie Linux.
3: Wśród warsztatów znalazły się m.in. zajęcia z efektywności pracy w duchu Kaizen, budowania kariery w social mediach, tworzenia profesjonalnego CV oraz przygotowania do procesu rekrutacji. Szczególnie interesującym elementem programu jest kawa z rekruterem, czyli rekrutacyjny speed dating. To jest wyjątkowa okazja do bezpośrednich rozmów z pracodawcami i zdobycia praktycznych wskazówek.
1: Rozwija Zuzanna Sedło, Wydział Strategii.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
3: Tu Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
6: Już prawie 4 minuty po godzinie 15. Poniedziałek po 15. Myślę, że oficjalnie można już powoli myślami być poza pracą. Także pracą się już nie przejmujemy, jeśli ją oczywiście kończycie. A my zadbamy o resztę, czyli najlepszą muzykę, no i troszkę energii, żeby jeszcze dotrwać te ostatnie minuty czy godzinę, które Wam zostały. I ruszamy z audycją godziny szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry. Słyszymy się oczywiście do godziny 18.

for me. Kawałek End of You na naszej antenie. Co do końca, no to dzisiaj w końcu może być koniec suszy. Miejmy nadzieję. Z tego co widzę, to nad miasto nadciągnęło trochę chmur, aż tak troszkę ciemniej się zrobiło, a na to popołudnie i na noc prognozowane są niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, czyli oczywiście burze. Dzisiaj, jutro możemy się także spodziewać tego wyczekiwanego deszczu.

0: Fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Przed kociołkiem i mikrofonem Gabriela Wolińska, za to tym razem przyjrzymy się dosyć szalonej serii gier Borderlands Studio 2K, której pierwsza część ukazała się w 2009 roku. Jeśli kojarzycie ten typ humoru, który odrzuca wszelkie konwenanse, nie ma tematów tabu i żadnych zahamowań, to ten opis bardzo pasuje do Borderlands. Świat tej gry jest anarchiczny, krew się leje strumieniami, no choć można ją w opcjach wyłączyć, ale przede wszystkim funkcjonujemy w środowisku, gdzie wolno niemal wszystko. Wcielamy się w jednego z czterech najemników, których zadaniem, poza sianiem zniszczenia, jest odnalezienie krypty kryjącej wielkie skarby dawnej cywilizacji. I w pierwszej części skupiamy się na planecie Pandora, która w następnych staje się bazą wypadową do kolejnych światów. Jest to FPS osadzony w science fiction. First Person Shooter, tak rozwija się ten tajemniczy skrót, czyli strzelanka z perspektywy pierwszej osoby. Mechanika gry polega na korzystaniu z szerokiego wachlarza broni i umiejętności naszych bohaterów. Jak wspomniałam, w każdej części mamy do wyboru czterech i każdy ma jakieś charakterystyczne cechy. Czy to będą nadnaturalne zdolności, ciekawa technologia czy psy, do wyboru do koloru. Świat gry zaprojektowano w formie otwartej, więc możemy go zwiedzać na nogach bądź pojazdami, których też do wyboru mamy kilka modeli. Spotykamy na drodze różne potwory, kosmitów i postacie, które będą chciały nas zabić lub przydzielić zadanie. Lub jedno i drugie, bo dlaczego nie? Możemy grać w nią sami, a w nowszych częściach pokusić się o współpracę z innymi graczami, no którzy będą nam kryć plecy. Lub nie. Jak wspomniałam, jest to świat bezprawia, choć to nie tak, że twórcy pozostawili nam piaskownicę, w której mamy się bawić i nic więcej. Mamy też do dyspozycji całkiem ciekawą fabułę. Generalnie poszczególne części skupiają się na jednym problemie, ale są one połączone między sobą. Większość postaci, które mamy do wyboru w jednej części, w następnej towarzyszą nam w narracji i w głównej fabule, dzięki czemu zachowujemy pewną płynność w historii. Zwroty akcji może nie dorównują grom stricte fabularnym czy detektywistycznym, ale wątki są poprowadzone dosyć przyjemnie i współgrają z szalonym charakterem gry. Bardziej niż na samej ogólnej fabule, twórcy raczej skupili się na historii, poszczególnych postaci. Co się chwali, to duża różnorodność charakterów, co biorąc pod uwagę, że większość jest w jakimś stopniu szalona, nie jest proste. Pamiętajmy, że Pandora to planeta, na której nie znajdziecie normalnych, w cudzysłowie, osób, bo nikt taki by na nią nie przyleciał. No jedyne prawo, jakie tu obowiązuje, to prawo dżungli, dlatego im bardziej bezwzględny lub szalony jesteś, tym łatwiej na niej przeżyć. Nie wszyscy bohaterowie są perfekcyjnie zaplanowani, ale myślę, że każdy znajdzie postać, która mu się spodoba w całym anturażu. No a wybór, jak wspomniałam, jest dosyć duży. Jeżeli ktoś z was wpadnie na pomysł, żeby zobaczyć film jako próbkę gry, no nie róbcie tego. Film zupełnie nie oddaje jej charakteru. Gra jest brutalna i humorystyczna, ale twórcy nie silili się na kreowanie wzniosłych idei, jak to miało miejsce w adaptacji, a to totalnie kłóci się z pomysłem na ten świat. Pomysł, który polega na kompletnym wywróceniu do góry nogami świata, który znamy, co ma nas zresetować i pozwolić na odrobinę rozrywki w środowisku, które jest może nieco szalone, ale dzięki temu doceniamy to, w którym żyjemy realnie. Seria gier Borderlands doczekała się czterech głównych części i kilku spin-offów, także jest w co grać. Jeśli lubicie szalony humor bez zahamowań, ale poniekąd również z dużą dozą tolerancji, to jest to jak najbardziej pozycja dla was. Relaks i odmurzenie gwarantowane. Kolejna fabularna pozycja już za tydzień. Czy będzie humorystyczna, czy bardziej poważna, to już musicie przekonać się sami w fantastycznym kociołku, na który serdecznie zapraszam. Była z wami Gabriela Wolińska. Do usłyszenia.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: 15.31 na zegarach, no więc wyjeżdżamy na lubelskie drogi. Zaczynamy od wiadomości. Od słuchacza napisał, że w miejscowości Konopnica w kierunku Motycza jest wypadek autobusu. Droga jest całkowicie zablokowana. Bardzo dziękujemy za wiadomość, no i ja radzę uważać w tamtych okolicach. A co do Lublina, to korek oczywiście na Solidarności i Tysiąclecia w kierunku Zamku. Nieuniknione też, że postoicie na ulicy Lipowej czy Alejach Racławickich. Korkuje się też coraz bardziej głęboka na Rutowicza Sowińskiego. Spory korek też widzę, że na Wrotkowskiej w kierunku Diamentowej i Kruchmalnej, no lecz tutaj chyba niestety nie ma drogi objazdu. Przypominam o naszym numerze SMS-owym 515-515-982. Jeśli widzicie jakiś korek czy wypadek i chcecie powiadomić innych, no to piszcie śmiało, my oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Opola, premiery, nie... debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Klaus Mitfuch z kawałkiem Jezu, jak się cieszę, Jezu, jak się cieszę, bo nie powiedział nikt nigdy w poniedziałek. No ale cóż to był za weekend dla Lublina? Oprócz sportowych zwycięstw, takie jak wczorajsze 4-0 dla Motoru Lublin po starciu z Wisłą Płock, czy też zakończony sezon naszych siatkarzy ze srebrnym medalem, my za to przedłużamy Wam te sportowe emocje razem z lubelskimi szczypiornistkami, które grają już w tę sobotę kolejny mecz. No a po godzinie 16 będę miała dla Was wejściówki, także koniecznie zostańcie z nami.

Oprócz tego szalonego jakże weekendu dla fanów sportu, który się odbył, no to też warto wspomnieć, że odbył się trzeci piknik ufologiczny w Emilcinie, moi drodzy, który ten Emilcin jest, powiem wam, że całkiem niedaleko Lublina. Jeśli widzieliście ostatnio jakieś dziwne obiekty na niebie, no to myślę, że nic dziwnego, to po prostu UFO leciało na zjazd do Emilcina. No a tak całkiem na serio, może ktoś z was był w Emilcinie w ten weekend i chcecie się podzielić, jak było, albo z drugiej strony może byliście na juwenaliach Politechniki, to piszcie koniecznie pod 515-515-982. Wydarzenie iście nie z tej ziemi, a muzycznie za to muszę dotrzymać też kroku oczywiście. Już teraz również zespół nie z tej ziemi. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

To ten tanc na sam koniec godziny, a już niedługo będziecie mogli ich usłyszeć na żywo na koncercie z cyklu Scena w Centrum. Warto zajrzeć i poczytać więcej o tym koncercie na naszym wydarzeniu na Facebooku. I na żywo też usłyszymy już za moment wydarzenia, już dokładnie za 3 minuty. Do tego czasu jeszcze trochę postpunkowych brzmień sobie posłuchamy. Jest już teraz w waszych głośnikach.

0: Godzina 16 właśnie wybija na zegarach, a więc właśnie to jest czas na wydarzenia.
1: Ponad 20 osób poszkodowanych pod Lublinem. O tym za chwilę. Powiem również o cenach paliw oraz długach małych przedsiębiorstw.
0: Wydarzenie przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Dramatyczny wypadek pod granicą Lublina. Na miejscu kilkanaście zespołów ratownictwa medycznego. Do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 14.15 w Konopnicy na starej drodze wojewódzkiej Lublin-Bełżyce. Zderzyły się czołowo dwa pojazdy, samochód osobowy i bus pasażerski. Jak wyjaśniają służby, jeden z kierowców z niewyjaśnionych przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas jezdni. W tym momencie wiadomo, że poszkodowanych jest ponad 20 osób, w tym 5 nieletnich. Droga jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać wiele godzin. Ceny paliw idą w dół. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, we wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,30 zł, benzyny 98 6,81 zł, natomiast olej napędowy 6,93 zł za litr. Resort energii rekomenduje utrzymanie programu ceny paliwa niżej, który obecnie obowiązuje do 15 maja. Jak zapowiedział minister Motyka, decyzja dotycząca dalszego funkcjonowania programu ma zostać podjęta na początku przyszłego tygodnia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przedsiębiorstwa z małych miejscowości generują duże długi. Im mniejsze miasto, tym większe zobowiązania. 1/5 całego firmowego długu należy do przedsiębiorstw z małych miast i wsi. Zadłużenie firmy z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców wynosi ponad 2,5 miliarda złotych.
2: To zjawisko, którego ze względu na skalę nie można traktować peryferyjnie. Mowa o drobnym handlu, lokalnych przewoźnikach, warsztatach, firmach budowlanych i małych zakładach produkcyjnych, które w mniejszych ośrodkach tworzą lokalny rynek pracy i łańcuch płatności. Gdy jedno ogniwo przestaje płacić, natychmiast odczuwają to inni. Trzeba pamiętać, że kondycja lokalnego biznesu zależy nie tylko od skali działalności, lecz także od warunków, w jakich funkcjonują przedsiębiorcy.
1: Tłumaczy Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Najbardziej zadłużone są firmy z mniejszych miast w województwach małomazowieckim, wielkopolskim oraz śląskim. Jednakże to podmioty z najmniejszych miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców notują najwyższe średnie zadłużenia.
0: A my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 22 stopnie, jest pochmurno, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr niestety jest niekorzystny.
3: Reklama.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych.

audycje w waszej okolicy, czyli Akademickie Radio Centrum i audycje Godziny Szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie, witam się z wami ponownie. No a w tej godzinie zapowiadany konkurs na mecz szczypiornistek, ale też i wywiadówka, także w tej godzinie będzie się działo.

10 minut po godzinie 16. Wszyscy fani handbalu myślę, że mogą nadstawić uszu. Ostatni akt sezonu Orlen Superligi Kobiet odbędzie się standardowo na hali Globus już w tę sobotę o godzinie 16. Łatwo zapamiętać, bo 16 maja, godzina 16 i właśnie wtedy lubelskie szczypiornistki rozegrają mecz z drużyną Enea MKS Gniezno. Jest to ich przedostatni mecz przed potencjalną walką o mistrzostwo, no więc myślę, że warto się wybrać i warto mocno kibicować naszym. I mam dla Was podwójną wejściówkę, oczywiście po odpowiedzi poprawnej na pytanie, a pytanie bardzo prościutkie. Jak nazywał się pierwszy, najbardziej utytułowany zespół lubelskiej piłki ręcznej kobiet? Piszcie swoje odpowiedzi pod 515 515 982. Do wygrania podwójna wejściówka na sobotni mecz.

18 minut po godzinie 16, a już za lekko ponad 20 minut usłyszeć będziecie mogli poniedziałkową wywiadówkę. Aleksandra Baranowska tym razem zaprasza Was na rozmowę z panią Agatą Sztorc-Gromaszek z Warsztatów Kultury. Porozmawiają one o festiwalach w mieście, które się zbliżają, czyli Noc Kultury, czy też chociażby inne brzmienie, ale też i o możliwym wolontariacie na te wydarzenia.

0: równe w pół do 17 na zegarach, no więc po raz kolejny sprawdzamy korki na ulicach Lublina. Myślę, że dalej mogą występować utrudnienia po wypadku busa w Konopnicy w kierunku Motycza, także warto omijać tamtą okolicę. Korek utrzymuje się też na Tysiąclecia i Solidarności. Stoi też Lubartowska, Aleja Unii Lubelskiej w kierunku Galii, Lipowa, Głęboka czy Narutowicza, a idąc bardziej na południe, to postoicie na Placu Bychawskim i skrzyżowaniu Wolskiej z Fabryczną. Nieunikniony postój też na Łęczyńskiej albo na Jana Pawła II w kierunku Węglina. No a z plusów to tyle, że odblokowała się Wrotkowska. No i ponownie przypominam o naszym numerze SMS-owym 515 515 982. Tam możecie pisać o korkach czy wypadkach, które widzicie. My oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanc zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
4: Konisz własne cię.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Dzień dobry, po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zapraszam na dzisiejszą wywiadówkę. Poniedziałek po południu to jest taki już czas, że chyba jesteśmy lekko zmęczeni, ale mam dzisiaj gościnę, która zdecydowanie nas trochę rozrusza i mam nadzieję, że zachęci do tego, żeby się rozruszać i w lato. Bo Agata Sztorc-Gromaszczak jest ze mną w studiu, no i ona odpowiada za stery grupy wolontariackiej tego wydarzenia. Cześć, Aciu.
2: Cześć, witaj.
1: Tego wydarzenia. No właśnie, jakiego wydarzenia? Innych brzmień Wschód Kultury to jest festiwal, który się już odbywa po raz nasty zdecydowanie w Lublinie. No i w tym roku 2-5 lipca to jest termin tego festiwalu. No i właśnie z Acią nieco pogadamy o tym, co na tym festiwalu będzie, a i o najważniejszej chyba części tego festiwalu, poza oczywiście samą muzyką i brzmieniami, czyli o wolontariuszach. No bo jeszcze aż do 17 maja trwa nabór na wolontariat, tak? Mówię dobrze, mam nadzieję.
2: Tak, wszystko się zgadza. Jeszcze do końca tygodnia możecie wysłać zgłoszenie na wolontariat Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Serdecznie zapraszamy. Jest to zawsze okazja do tego, żeby zobaczyć festiwal od podszewki, wejść do miejsc, gdzie nikogo nie wpuszczamy zazwyczaj, dowiedzieć się różnych naszych sekretów, których nie upubliczniamy. To jest naprawdę fajna zabawa.
1: No i poznać samych artystów, więc myślę, że to jest akurat punkt kluczowy dla niektórych takich jak ja. No ale na czym w ogóle polega sam festiwal? No bo już trochę nam nazwa zdradza, że o brzmienia chodzi, ale coś poza tymi brzmieniami się jeszcze dzieje, bo nie sama scena muzyczna jest tu istotna.
2: Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia jest wydarzeniem muzycznym. Agnieszka Wojciechowska i Rafał Chwała ściągają zespoły z całego świata muzyczne, które są nieoczywiste, które pozwalają nam dojść do nowych miejsc, jeśli chodzi o brzmienia. To są zawsze jakieś propozycje, które naprawdę są bardzo zróżnicowane. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ale poza zespołami muzycznymi, ten festiwal to jest też coś więcej, bo zawsze towarzyszy mu wiele różnych działań towarzyszących, o których może nie każdy wie. To są zawsze spotkania książkowe Wydawnictwa Warsztatów Kultury Wschodnie Ekspres, które się odbywają na Starym Mieście w Warsztatach Kultury, zazwyczaj na patio. Są spotkania z autorami, autorkami, tłumaczami, tłumaczkami, premiery książek. Przez cały czas trwania festiwalu bardzo, bardzo gęsta sieć właśnie spotkań. Można też kupić książki na miejscu. Poza tym festiwalowi zawsze towarzyszą też wydarzenia dla dzieci. To są różne warsztaty o tematyce związanej z dźwiękiem dla różnych grup wiekowych. Na pewno w tym roku też nie zabraknie takich propozycji. Zawsze temu festiwalowi towarzyszą również pozycje wizualne. To są wystawy zaułek hartwigów, czyli przestrzeń w przestrzeni miejskiej, gdzie można sobie pójść w każdym czasie. Tam są zazwyczaj wystawy fotograficzne. Różne formy są też pokazywane w warsztatach kultury, który na ulicy Grodzkiej 7. Także jest to bardzo rozbudowany program. Od zeszłego roku też jest nowy cykl wydarzeń, który nazywa się Odsłuchy Dźwiękowe. I to jest bardzo wyjątkowa sprawa, bo jest to jednocześnie okazja do tego, żeby się wyciszyć po tych różnych brzmieniach dosyć głośnych. One się zazwyczaj odbywają w godzinach porannych przed festiwalem i to są rodzaje takich odsłuchów dźwiękowych, gdzie osoby mogą przyjść do sali widowiskowej, gdzie są poduchy, różne leżaki, mogą się wyciszyć, są różne urządzenia sensoryczne też i w ciemności, w zupełnym odcięciu mogą sobie posłuchać różnych nagrań field recordingowych. W tym roku też na pewno nie zabraknie takich wydarzeń.
1: To jest świetna sprawa, mi się to trochę kojarzy z tym, że po koncercie idziemy do takiego miejsca, tak jakbyśmy po wąchaniu perfum wąchali kawę, żeby się odświeżyć, tak? I to jest coś takiego. A co do samej warstwy muzycznej, no to ja też serdecznie zachęcam, szczególnie fanów takich alternatywnych brzmień z nie tylko rockowych klimatów, bo zdecydowanie nie tylko rocku słyszymy w tym roku i nie tylko na scenie innych brzmień, chociaż i właśnie takie dźwięki bardziej klimatyczne, jeśli chodzi o mroczniejsze klimaty, też będą. Furia Grekino między innymi i Acid Cedar będą w tym roku na innej brzmieniach i dużo, dużo, dużo innych zespołów, także też zachęcam, żeby sprawdzić ten line-up festiwalu oczywiście na stronie. No a jak już wspomnieliśmy o tych wolontariuszkach i wolontariuszach, to powiedz mi, Aciu, jak to wygląda od tej strony, no bo zajmujesz się właśnie tym wolontariatem. Czym się znowu ci wolontariusze zajmują na tym festiwalu?
2: Wolontariusze i wolontariuszki to jest, można powiedzieć, serce festiwalu. To są osoby, bez których nie tylko ten festiwal, ale w ogóle żaden realizowany przez warsztaty kultury na pewno nie mógłby się odbyć. To są osoby, które można spotkać na każdym kroku na terenie festiwalu. One zawsze pomagają, udzielają informacji o najważniejszych punktach programu, zajmują się artystami, wspierają nas właśnie nawet w tak ważnym zadaniu, jak na przykład przywiezienie artystów z lotniska, czy też czasami mogą mieć takie zadania trochę zabawne, na przykład pójść i kupić arbuza. Też się również zdarzają takie sytuacje. To są osoby, które z nami się spotykają, zaczynają się spotykać miesiąc przed festiwalem. Teraz do końca tygodnia jeszcze trwa nabór, także gorąco zachęcam, żeby się zapisać. I jest też tak, że bardzo dbamy o przygotowanie merytoryczne tych osób. Mamy zawsze około 4-5 spotkań takich warsztatowo-szkoleniowych, gdzie opowiadamy o tym, jakie są założenia festiwalu, jak wygląda program, jakie są zasady bezpieczeństwa. Staramy się przećwiczyć w takiej bezpiecznej sytuacji, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, bo też muszą wiedzieć odpowiednio, jak zareagować, kiedy coś się dzieje. Mamy też w tym roku sekcję wolontariatu, która się zajmuje dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Te osoby działają w trzech grupach. Jest grupa asystencka, która ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami w przestrzeni festiwalu. Jest grupa komunikacyjna, która pracuje nad przygotowaniem informacji o dostępności przed festiwalem. Jest jeszcze grupa edukacyjna, która przygotuje spacer na temat właśnie wybranej wystawy i to będzie spacer właśnie dostępny. Także naprawdę strasznie dużo tutaj jest różnych możliwości zaangażowania się. Warto. Szczególnie zachęcam osoby, które interesują się muzyką, ale nie tylko, bo też udział w wolontariacie to jest okazja do tego, żeby rozwinąć różne umiejętności miękkie, przećwiczyć umiejętności organizacyjne, pracę w grupie. Można też poznać naprawdę wspaniałe osoby, z którymi znajomości zostaną później na lata. Jest naprawdę dużo możliwości.
1: Właśnie tak jak to wspomniałaś, tak mi się wydaje, że to jest taka świetna praktyka organizacyjna też. I no, okazja oczywiście, żeby spotkać ludzi i z podobnymi zainteresowaniami, a może właśnie nawet dokładnie z przeciwnymi i odkryć coś nowego. Chciałam zapytać, jakich ludzi potrzebujecie i szukacie do wolontariatu, ale po tym, jak wymieniłaś tyle grup i tyle obszarów, którymi się wolontariusze zajmują, to wydaje mi się, że każdy.
2: Tak, myślę, że tutaj jest tak, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim szukamy osób, które mają trochę wolnego czasu. To jest chyba najważniejszy wyznacznik, bo też ten festiwal jest w lipcu, więc to jest taki czas, kiedy osoby mają wakacje, wyjeżdżają, więc najlepiej nam się pracuje z osobami, które są w stanie się zadeklarować na trochę więcej niż jedna godzina przez cały festiwal, żeby też po prostu skorzystać z uczestnictwa. Zachęcamy osoby, które lubią ludzi, ale też zachęcamy osoby nieśmiałe, które mogą się też nauczyć kontaktu w takiej sytuacji, więc jakby ciężko mi też powiedzieć, jakie dokładnie osoby tutaj są oczekiwane. Po prostu przyjdźcie i my wam dobierzemy odpowiednie zadania, bo też strasznie dużo czasu zawsze poświęcamy temu, żeby jak najlepiej dopasować zadania podczas festiwalu do możliwości, ale też do predyspozycji, do potrzeb, do ambicji, więc to jest taki też wyznacznik, który dla nas jest bardzo ważny. Osoby wolontariackie też są zaopiekowane formalnie, bo podpisujemy ze wszystkimi porozumienia o wolontariacie, które zapewniają też ubezpieczenie na czas festiwalu. Mówię o tym, bo to się może wydawać nieoczywiste i dużo osób się dziwi, że tak jest, ale jest to ważny aspekt, więc też mówię o tym, żebyście wiedzieli, że możecie się czuć zaopiekowani też pod tym kątem.
1: To w takim razie mam tylko jedno pytanie, gdzie się zgłaszać?
2: Tak, zapraszamy, żeby się zgłosić koniecznie przez formularz zgłoszeniowy. Jest dostępny na stronie Warsztatów Kultury www.warsztatykultury.pl. Tam jest link. Możecie też zajrzeć na media społecznościowe Innych Brzmień, Warsztatów Kultury. Wszędzie tam jest formularz. To jest dla nas ważne, żebyście się zgłosili tą drogą, a nie na przykład przez telefon, ponieważ to nam pozwala zbierać wszystkie odpowiedzi i bardzo nam też pomaga organizacyjnie, więc najlepiej tą drogą. Zapraszamy, bądźcie z nami, czekamy na was. Na pewno się będziemy świetnie bawić razem.
1: Wydaje mi się, że ten festiwal jest na tyle rozległy, zresztą w tym roku zmienia miejsce, prawda?
2: Tak, w tym roku mamy taką sytuację w Warsztatach Kultury, że część festiwali odbywa się w nowych lokalizacjach, ponieważ zasadnicza część festiwalu, to miasteczko festiwalowe, znajdowało się zazwyczaj na Błoniach pod zamkiem. W tym roku rozpoczęła się budowa Błoni, więc koncerty będą się odbywały w Parku Ludowym. Także myślę, że też tutaj wolontariusze bardzo się przydadzą, żeby pomagać z dotarciem do informacji i tłumaczeniem, jak tam trafić.
1: No właśnie, no i ta obszerność tego festiwalu również wpływa na to, że każdy chyba ma swoją taką wybraną rzecz, na którą czeka najbardziej. Dla mnie to są zdecydowanie koncerty jednak, ale myślę, że każdy ma jakąś tam swoją wybraną strefę. A ty na co czekasz najbardziej?
2: Ja bardzo bym chciała wziąć udział w odsłuchach dźwiękowych, bo muszę przyznać, że jestem osobą, która się bardzo łatwo przebodźcowuje i bycie w takim hałasie przez dłuższy czas jest dla mnie trudne. A zazwyczaj jest tak, że jako osoba, która musi zarządzać setką osób, nie mogę sobie na to pozwolić, żeby się wyłączyć zupełnie na godzinę. Także to jest moje marzenie. Chciałabym bardzo na to pójść. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się wyszarpać tą godzinę bez tego telefonu i skorzystać właśnie z odsłuchu.
1: Obserwując festiwal z roku na rok, mam wrażenie też, chyba podparte dowodami, że festiwal staje się po prostu coraz bardziej dostępny i jest to niesamowite i bardzo mnie to cieszy, że każdy będzie mógł z tych innych brzmień skorzystać. Dzięki ci, Aciu, za tę rozmowę. Agata Sztorc-Gromaszak była ze mną w studiu. No i zachęcamy, żeby rzeczywiście w tych innych brzmieniach w ten czy inny sposób wziąć udział. Dzięki ci jeszcze raz.
2: Dzięki bardzo.
1: A my się słyszymy już niedługo na antenie. Aleksandra Woranowska była z wami. Cześć.
0: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: beating now.
1: Godzina 17 właśnie wybija na zegarach, a więc pora na przedostatnią dawkę wydarzeń.
2: Nowe ustalenia w sprawie wypadku w Konopnicy. O tym za chwilę. Powiemy również o groźnej infekcji atakującej z ukrycia oraz nadchodzących burzach.
1: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
2: Powracamy do wypadku w Konopnicy. Dalej trwają utrudnienia w ruchu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło dzisiaj około 14:15 na starej drodze wojewódzkiej Lublin-Bełżyce. Miało miejsce czołowe zderzenie samochodu osobowego z busem pasażerskim. W wypadku brało udział 25 osób, a 21 zostało rannych, w tym piątka nieletnich. Do szpitala trafiło 7 osób, kierujący i pasażerka Audi oraz dzieci. Wstępne badania przeprowadzone przez służby wykazały, iż kierowca busa był trzeźwy. Droga pozostaje zablokowana. Groźna infekcja atakuje z ukrycia. Najważniejsza jest świadomość profilaktyki. Meningokok jest bakterią wywołującą zakażenie jak sepsa czy zapalenie opon mózgowych. Na początkowe alarmujące symptomy składają się wymioty, nudności, sztywność karku czy wybroczyny na skórze. Po wykryciu objawów należy bezzwłocznie udać się do szpitala w celu wdrożenia niezbędnego leczenia.
3: Często jest tak, że osoba po prostu nawet nie wie, że ma te meningokoki i może zakażać inne osoby. Okazuje się, że w populacji ogólnej co 10 osoba może być nosicielem meningokoków, natomiast w populacji dzieci i młodzieży nastoletniej co 4, co 5 młoda osoba jest nosicielem.
2: Mówi profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii. Podkreśla się, że jedyną skuteczną metodą przeciw bakterii są nieobowiązkowe, ale zalecane przez ekspertów szczepienia.
3: Najlepszą metodą profilaktyki przed zachorowaniami na meningokokowe zapalenie są szczepienia. I w naszym kraju są dostępne szczepionki w ramach szczepień tak zwanych zalecanych, bądź szczepień organizowanych przez samorządy. Wówczas one są bezpieczne.
2: Dodaje profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Należy zaznaczyć, że refundacja dotyczy wyłącznie lokalnych programów szczepień. Podkreśla się, że kluczowym jest świadomość ryzyka, z którym się wiąże uświadamianie społeczeństwa i informowanie o potencjalnym zagrożeniu najbliższych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 14 województw. Przewidywane jest wystąpienie burz. Alerty obowiązują od dzisiaj od godziny 14 do jutra. Według prognoz możemy spodziewać się burz, którym towarzyszyć mogą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie może również wystąpić grad. Pierwszy stopień ostrzeżenia określa wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
1: No a ja jeszcze dopowiem do tej pogody, że aktualnie w centrum pada deszcz. Odczuwalna temperatura to 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie nam troszkę spadło, 1002 hektopaskale na barometrach, a biometr cały czas pozostaje niekorzystny.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: 3 minuty po godzinie 17:00. To już ostatnia godzina godzin szczytu. Emilia Bukowska niezmiennie przy mikrofonie. Witam wszystkich. Drodzy słuchacze, dzisiaj kartka z kalendarza oferuje nam dzień bez śmiecenia. A więc bez śmiecenia i zakłóceń nadajemy oczywiście dla Was kolejną porcję najlepszej muzyki. No i na sam początek Muse.

na dworze pada deszcz i czy to niebo płacze przez to, że Artur Rojak powrócił z nową muzyką? Myślę, że wszystko jest możliwe. Rojak po 6 latach zapowiada nowy album o tytule Chciałbym urodzić się, żeby latałem. No to całkiem niepoprawne gramatycznie zdanie wypowiedział jego kilkuletni syn i stały się dla Rojka te słowa tak ważne, że nawet sobie je wytytułował. No i tak też nazywa album i nową trasę koncertową promującą właśnie nowe wydawnictwo. Trasa wystartuje jesienią, obejmie 7 miast. Pierwszy koncert zaplanowany na październik odbędzie się w katowickim Nosprze i co ciekawe, tego dnia będzie można usłyszeć aż 2 koncerty z rzędu, jeden po drugim. Pierwszy tam o 17.30, a drugi o 20.30, także fajna alternatywa, jeśli ktoś chce wrócić do domu o 20, a to nie zawsze takie proste. Artystę też będzie można usłyszeć w Poznaniu, w Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i w Warszawie. No i usłyszeć go będzie można również na naszej antenie, bo już teraz Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów.

Iggy Pop i The Passenger na antenie 98,2 FM. Klasyk przez wielkie K, trzeba przyznać. A zaglądając przy okazji do kalendarium muzycznego, 11 maja 2005 roku ukazał się drugi studyjny album zespołu Gorillaz zatytułowany Demon Days. Ja od siebie dodam, że Gorillaz wystąpi jako headliner na tegorocznym Bittersweet Festiwalu w Poznaniu już 13 sierpnia. No i też już teraz na naszej antenie wystąpił kawałek właśnie z tego albumu Feel Good ENC.

0: pół do szóstej na zegarach i po raz ostatni sprawdzamy korki na ulicach miasta. Zaczynamy od informacji o wypadku na Jana Pawła II na wysokości Filaretów. Tam może się korkować. Możecie też nas informować pod numer 515-515-982, jak tam wygląda sytuacja, ale w reszcie miasta powinno być raczej płynnie. Na Głębokiej czy na Alejach Wrocławickich już po korkach ani śladu, za to lekki korek na ulicy Grafa w kierunku Mełgiewskiej czy na Alei Unii Lubelskiej, a ja oczywiście wszystkim za kółkiem życzę szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Za 17 minut wybije godzina 18, no więc czas na imprezę FM, w której przygotowałam, myślę, że same grube kalibry. Zaczynamy od Zgrzytu, w którym już 12 czerwca zagra Lech Janerka. No i zagra tam po raz ostatni, tak w ogóle zagra po raz ostatni w Lublinie, bo właśnie trasa jest symbolicznym zwieńczeniem ponad 40-letniej już obecności na scenie. Myślę, że warto na to wydarzenie zaopatrzyć się w bilety trochę wcześniej, zanim ich zabraknie. Lecimy z kolejnym klasykiem, bo już za tydzień we wtorek na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagra Metallica w ramach ich trasy M72 World Tour. Co do biletów, zostały jeszcze ostatnie na płytę. Jest też opcja odkupienia pojedynczych siedzeń, więc jeśli jesteście zdesperowani, no to bilety znajdziecie na stronie organizatora. A na sam koniec wydarzenie równie mocne co Metallica, ale na szczęście z większą dostępnością biletów. Guns N' Roses zagrają w Gliwicach aż 2 koncerty w czwartek 4 czerwca i w sobotę 6 czerwca na Pre-Zero Arena Gliwice, a gościem specjalnym, czyli tak zwanym supportem, będzie zespół Mamów.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

Pozostały już tylko 4 minuty do godziny 18, co oznacza, że niestety kończymy dzisiejsze godziny szczytu, ale nie martwcie się, bo przed nami jeszcze wydarzenia i mała dawka sportu. Zachęcam również do zostania z nami do wieczora razem z polskimi nagraniami czy z muzyką Introvertyka. A ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Emilia Bukowska. Na sam koniec Fleetwood Mac z kawałkiem Big Love. No i ja wam, moi drodzy, dużo miłości również przesyłam.

0: Groźny wypadek w Zamościu. O tym za chwilę. Powiem również o nowym kierunku na Politechnice Lubelskiej oraz jak uniknąć kontuzji podczas biegania. Była godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Groźny wypadek z udziałem karetki w Zamościu. 4 osoby trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło na ulicy Lipskiej. Przy skrzyżowaniu z ulicą Miłosza doszło do kolizji samochodu osobowego marki Renault oraz karetki pogotowia. W wyniku wypadku do szpitala trafiły 4 osoby. Według wstępnych informacji zostaną przeprowadzone szczegółowe badania uczestników. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają przyczyny zdarzenia oraz kierują ruchem. Ulica Lipska jest zablokowana, a ruch odbywa się objazdami. Politechnika Lubelska otwiera nowy kierunek. Zainteresowani będą się kształcić u boku sztucznej inteligencji. Raporty branżowe wskazały na braki kadrowe wśród ekspertów dziedziny energetyki, danych i sztucznej inteligencji. Z odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe przychodzi Politechnika Lubelska, która od kolejnego roku akademickiego przyjmie kandydatów na kierunek sztuczna inteligencja w energetyce. Są to 7-semestralne studia stacjonarne pierwszego stopnia, zakończone tytułem inżyniera z limitem 30 miejsc. Program łączy wiedzę z zakresu energetyki z nowoczesnymi obszarami, takimi jak uczenie maszynowe, inżynieria danych, systemy sterowania czy cyfryzacja infrastruktury. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Te błędy biegacze popełniają najczęściej. Jak uniknąć kontuzji? Bieganie? Niby wystarczy założyć buty i ruszyć naprzód. Wiele osób postrzega tę dyscyplinę sportową jako naturalną czynność, której nie da się wykonywać źle. Jednak pierwsze problemy mogą pojawić się w momencie, kiedy spontaniczna aktywność zamienia się w systematyczne treningi, na przykład przygotowania do maratonu. O najczęstszych błędach powielanych przez amatorów mówi lekarz Rafał Mikusek, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu NL Med.
1: To, co najczęściej się zdarza, to jest zbyt duża intensywność treningu i brak regeneracji. Drugi podstawowy błąd to jest brak rozgrzewki i brak rozciągania. Jeżeli chodzi o takich biegaczy, którzy biegają od lat, to najczęstszym u nich problemem jest to, że mają bardzo silne mięśnie, ale bardzo słabo elastyczne i to może prowadzić do różnych bóli związanych z przeciążeniem mięśni.
0: Do listy zachowań, których lepiej unikać podczas biegania, możemy doliczyć m.in. ignorowanie bólu, pomijanie rozgrzewek przed treningiem czy tkwienie w przekonaniu, że dobre buty i wkładki załatwią sprawę. Pamiętajmy, że jeśli chcemy zacząć naszą przygodę z tą dyscypliną, musimy chodzić w jej cykl stopniowo. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. W województwie obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami. Na termometrach mamy obecnie 20 stopni na plusie, a temperatura odczuwalna jest o 4 stopnie mniejsza. Barometry wskazują 1002 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Dzisiaj o 19:00 wystartuje ostatnie spotkanie trwającej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Krakowia podejmie na własnym stadionie Radomiak Radom. Pasy są obecnie zaledwie jedno oczko nad strefą spadkową. Radomiak natomiast jest obecnie w samym środku tabeli, zajmując miejsce 9. Tracą 5 punktów do gry w europejskich pucharach, ale mają także taką samą przewagę nad pierwszym miejscem spadkowym. Warto również odnotować, że poznaliśmy pierwszą drużynę, która pożegnała się z PKO BP Ekstraklasą. Szansy na utrzymanie nie ma już Termalika Brukbet Nieciecza. PGE Edach Budowlani Lublin z kolejną porażką. Lubelscy rugbyści przegrali z Juwenią Kraków 22-36 i już na pewno zajmą ostatnie, 6. miejsce w grupie mistrzowskiej PGE Ekstraligi. Oznacza to, że zagrają o 5. miejsce na koniec sezonu z dwoma najlepszymi zespołami grupy spadkowej. Iga Świątek wczoraj bez problemu awansowała do 1/8 turnieju WTA 1000 w Rzymie, pokonując Elisabeth Cocciaretto 6-1-6-0. Dzisiaj natomiast ma przed sobą dużo cięższe zadanie. O 18:30 rozpocznie swój pojedynek z 16. rakietą świata Naomi Osaką. Poznaliśmy pierwszego finalistę konferencji wschodniej NBA. New York Knicks w serii półfinałowej pokonali 4-0 Philadelphia 76ers. Zespół Jeremiego Sochana czeka teraz na zwycięzcę pomiędzy Detroit Pistons i Cleveland Cavaliers. Obecnie tłoki prowadzą 2-1. Mecz pomiędzy tymi drużynami zaplanowano na dzisiejszą noc o godzinie 2. O 4:30 natomiast Los Angeles Lakers zagrają z Oklahoma City Thunders, która prowadzi w serii 3-0. A na koniec piłka ręczna. Lotto Puławy stoją przed ostatnią szansą na wydłużenie swojej drogi o utrzymanie w Orlen Superlidze. Podopieczni trenera Piotra Drobka o 18:00 rozpoczęli swój mecz z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Obie drużyny mają tyle samo punktów. Puławianie zajmują pozycję bezpośredniego spadku. W przypadku wygranej zamienią się miejscem ze swoimi dzisiejszymi rywalami, co oznaczać będzie, że zagrają w barażach o utrzymanie właśnie na najwyższym stopniu rozgrywek w naszej polskiej piłce ręcznej. Na ten moment zaledwie po 6 minutach gry mamy remis 4-4, a więc czekamy, co dalej pokaże nam to spotkanie ostatniej kolejki rundy przegranych Orlen Superligi i kto pożegna się z Orlen Superligą, trafi do Ligi Centralnej, a kto zagra we wspomnianych barażach i zmierzy się z drugą ekipą szczebel niżej na koniec tych rozgrywek.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Warto rozpocząć tydzień z dawką orzeźwiającego espresso kulturalnego. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Miniony weekend młodzież spędziła intensywnie i z muzyką. Za nami 30. juwenalia Politechniki Lubelskiej. W piątek 8 maja wydarzenia otworzyły symboliczne przekazanie kluczy do miasta żakom oraz studencki korowód, po czym na uczestników czekały dwa dni pełne koncertów. W tym roku na imprezie wystąpiło 11 artystów z różnych pokoleń. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Lady Punk, Jan Kleosia, Fukaj oraz Kacperczyk. O tym, jak przebiegała organizacja wydarzenia, mówi Dominika Mazur, przewodnicząca Komisji Mediów i Promocji Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej.
2: Na pewno są to bardzo długie przygotowania, w zasadzie ponad pół roku, a nawet już w zeszłym roku się do tego przygotowujemy. Pod kątem różnym, pod kątem logistycznym, bardzo dużo trzeba tu rozpromować. Jest przy tym trochę nerwów, ale wychodzi dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej imprezy, z jej odbioru, ponieważ też widzimy, że wczorajszy koncert BDS-a bardzo się ludziom spodobał i jesteśmy zadowoleni na pewno z tego, jaką pracę wykonaliśmy.
1: Każdego dnia zielone tereny Politechniki Lubelskiej odwiedziło blisko 20 tysięcy zainteresowanych widzów i słuchaczy. Nasza reporterka Halina Kundelska zapytała ich o emocje towarzyszące imprezie.
2: Jestem co roku tutaj, się cieszę, że jest taka zabawa. Dzisiaj są bardzo fajni artyści, więc się cieszę.
3: Bardzo mi się podoba, jestem dzisiaj pierwszy dzień, chociaż mam karnet, ale tak naprawdę przyszedłem wyłącznie dla Hubsona.
2: Jest super, właśnie byliśmy na Hubsonie i znałyśmy ze 4 piosenki, a wczoraj też cudownie. Najlepiej bawiliśmy się chyba na Gipsie i na Kacperczykach.
4: Ja mam wielką nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo dobrze. Przyjechaliśmy specjalnie na Leosie, na Sentino i ich troje.
2: Jest bardzo fajnie, świetnie się bawimy. Jest super, ich troje, świetny zespół. Michał Wiśniewski nie zawiódł, nigdy nie zawodzi.
5: Bardzo fajnie, Hubson grał pierwszy, mega fajny koncert dał i bardzo czekam na Sentino, bo jestem największym fanem.
2: Świetnie się bawimy, jest super, ich troje, świetny zespół, Michał Wiśniewski nie zawiódł, nigdy nie zawodzi.
1: Juwenalia są inicjatywą cykliczną rozpoczynającą obchody Lubelskich Dni Kultury Studenckiej. Kontynuację świętowania już w tym tygodniu zapewnią Lublinalia. Koncerty w ramach wydarzenia odbędą się 15 i 16 maja.
0: Espresso kulturalne.
1: Ubiegły weekend w Chatce Żaka upłynął pod znakiem fantastyki i popkultury. Za nami Lubicon 2026. Program tegorocznej edycji obejmował różnorodne atrakcje. Jego wyjątkowymi punktami były konkurs cosplay oraz występ Teatru Fatum z musicalem Piraci. Nie zabrakło m.in. sesji RPG i LARP, warsztatów, prelekcji oraz paneli dyskusyjnych. Na zainteresowanych czekali także wystawcy. O genezie powstania wydarzenia mówi Kacper Kinej-Janik, prezes Fundacji Popkulturalno-naukowej Lubicon.
6: Kiedy byłem chory i leżałem w domu, to akurat moi rodzice zobaczyli w telewizji program na temat festiwali popkultury i strasznie wtedy tym zafascynowałem. I wiele lat później, kiedy już sam byłem aktywnym członkiem tego środowiska, uczestniczyłem w różnych festiwalach, takich jak Falcon, Starfest albo chociażby Ryukon w Krakowie, to stwierdziłem, że sam też chciałbym coś takiego zorganizować, inspirując się między innymi też innym wymiarem Chatki Żaka, bo faktycznie teraz już trwa 4. edycja, jest to dla mnie bardzo dużym postępem.
1: Na miejscu była nasza reporterka Halina Kundelska. Zapytała uczestników i wystawców o wrażenia.
7: Jestem na Lubiconie już drugi raz. Ogólnie jest świetna atmosfera. Są ciekawe prelekcje, śmieszne. Byłam na prelekcji o Gadżerze Donaldzie. Przed chwilą byłam na konkursie o wiedzy z muzyki o anime, ale średnio poszło. Są świetni cosplayerzy.
8: W tym roku jest fajnie. Nie ma za dużo wystawców. Ale za to konkurs cosplay był najlepszy, na pewno lepszy od paru ostatnich mniejszych konwentów, które były.
9: Tu na Lubiconie jestem pierwszy raz, bardzo mi się podoba organizacja, fajne takie miejsce dostępne dla wszystkich. A ogólnie z moich rzeczy, no to ja zajmuję się haftem, mam haftowane naszywki, takie większe obrazki, proporczyki na ścianę, broszki wyszywane koralikami.
1: Festiwal po raz kolejny pokazał, że nauka może być atrakcyjna i wciągająca. Z kolei popkultura to nie tylko gry dla najmłodszych, lecz także inspiracja do wspólnego dialogu.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: studenci Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie spotkali się z Krzysztofem Zanussim. Twórca przybliżył kulisy swojej pracy oraz opowiedział o thrillerze Liczba doskonała i nowej produkcji Całopalenie. W swoich filmach reżyser porusza tematy moralne i egzystencjalne, skupiając się na aktualnych problemach współczesności. Jego twórczość związana jest głównie z dwoma nurtami kinematografii, polską nową falą oraz kinem moralnego niepokoju.
10: Twórczość Krzysztofa Zanussiego jest tym, co dla każdego studenta filmówki, dla każdego, kto chociaż troszeczkę filmem się interesuje, jest rzeczą absolutnie konieczną do zapoznania się. Jako przedstawiciel kina moralnego niepokoju razem z Krzysztofem Kieślowskim, między innymi do którego filmów często odwołuje się w swoich dziełach, jest to jeden z przodowników tego nurtu w Polsce.
1: Podkreśla Weronika Kapuścińska ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS. Podczas spotkania Krzysztof Zanussi podzielił się swoim doświadczeniem w branży filmowej i udzielił rad młodym twórcom rozpoczynającym swoją karierę. Reżyser opowiedział również o kluczowych aspektach własnych produkcji, na które, jak zaznaczył, chciałby, aby widzowie zwracali szczególną uwagę.
11: Kiedyś to było kino dość polityczne, ono wskazywało po prostu na zakłamanie władzy. A to, że między ideałami a rzeczywistością istnieje rozdziew, to istnieje zawsze i to jest i u Szekspira, i u Cervantesa, i wszędzie, gdzie zechcecie. I to też było w tym kinie moralnego niepokoju, ale jest do dzisiaj aktualne, bo ideały rozchodzą się.
1: Zaznacza Krzysztof Zanussi. Spotkanie było okazją do szerszego zapoznania się ze sposobem, w jaki reżyser postrzega sztukę i współczesny świat. Twórca podkreślił także, że mimo 86 lat planuje realizować kolejne projekty, ponieważ praca jest dla niego głównym źródłem energii i motywacji do działania.
0: Espresso kulturalne.
1: Trwa 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Na miłośników książek czekają specjalne propozycje kulturalne. Korzenie wydarzenia sięgają 2004 roku. Tradycyjnie program inicjatywy obejmuje spotkania autorskie, warsztaty oraz wykłady promujące czytelnictwo. Tegoroczna odsłona wiąże się także z jeszcze jednym świętem – urodzinami biblioteki. Z okazji obchodów swojego 5-lecia instytucja zaprasza mieszkańców do odkrywania 5 różnych światów – dyskusji, sztuki, ekologii, wydarzeń i robotów. Więcej o inicjatywie mówi Beata Wiatkowska z działu promocji i marketingu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
12: Na przestrzeni tych lat potrafię powiedzieć, że zawsze było zainteresowanie wydarzeniami w bibliotece. Oczywiście kiedyś były skupione tylko wokół takich stricte literackich spotkań. Później otworzyliśmy się na promowanie działalności artystycznej, a więc różnego rodzaju wystawy nie tylko uznanych artystów, ale również naszych czytelników, którzy tworzą i chcą się tą swoją twórczością podzielić. Przede wszystkim są to wydarzenia dla różnych grup wiekowych, więc bez względu na to, ile ma się lat, zawsze w bibliotece będzie można coś dla siebie znaleźć.
1: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek potrwa do piątku. Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie mbp.lublin.pl. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały dla Was Halina Kundelska, Maria Monsior i Oksana Kostiuk. Ze sterami czuwała Paulina Czeryna. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM. Nowość! Radio Centrum.

0: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
1: Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98.2 FM.
2: Rozpoczynamy sportowy tydzień w Akademickim Radiu Centrum. Godzina 18.30, a więc to czas na program Arena Akademicka, w którym podsumujemy najważniejsze wydarzenia ze świata sportu uczelnianego na Lubelszczyźnie. Przed mikrofonem Grzegorz Hunka
3: i Aleksander Kurowski. Wczorajszy wieczór na długo zapamiętają kibice FC Barcelony. W legendarnym El Clasico duma Katalonii pokonała Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie tytuł mistrza Hiszpanii. Tym samym Robert Lewandowski ma na swoim koncie trzecie mistrzostwo. Polski napastnik wyprzedził w krajowych tytułach Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wygrywał rozgrywki w Primera División 2 razy.
2: Przed nami skrót wydarzeń z dzisiejszego programu.
4: Piłka ręczna.
3: Szczypiorniści AZS UMCS Lublin kończą sezon ligowy porażką.
4: Koszykówka.
2: Podsumujemy turniej eliminacyjny młodzieżowych mistrzostw Polski w koszykówce 3x3.
4: Jedziemy! Raport wyjazdowy.
3: Podsumujemy ostatnie wydarzenia w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego.
2: Na ten moment to wszystko. Arena Akademicka wraca już po krótkiej przerwie.
5: Radio Centrum.
6: Autopromocja. Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
7: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
8: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: W ostatniej kolejce pierwszej ligi mężczyzn drużyna AZS UMC z Lublin zmierzyła się z zespołem MKS Wieluń. Lubelscy szczypiorniści po zaciętej rywalizacji ostatecznie przegrali spotkanie wynikiem 29-34.
1: Mecz był bardzo wyrównany od samego początku. Oba zespoły utrzymywały kontakt bramkowy. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 16-17 dla zespołu gości. Po przerwie szczypiorniści z Wielunia stopniowo powiększali swoją przewagę i kontrolowali przebieg spotkania.
0: Akademicy seryjnie marnowali dogodne okazje, a skuteczność rzutowa była jednym z największych problemów zespołu, co sprawiło, że nie zdołali przegonić rywali. Ostatecznie AZS UMC zakończył sezon porażką 29-34.
2: Mecz na pewno w naszych możliwościach do wygrania, tylko no jak się nie rzuca, nie wiem, z 5, 6, 8 setek, to z kim by się nie grało, się nie wygra.
0: Mecz podsumował trener AZS UMC z Lublin Łukasz Achruk.
3: Generalnie cieszymy się, że wygraliśmy to spotkanie. Był to ostatni mecz tego sezonu. Drugą rundę uznaję za bardzo dobrą, ale celowaliśmy wzorową. Przegraliśmy dwa mecze na własne życzenie. Co do tego spotkania, spodziewaliśmy się trudnego meczu. Widzieliśmy, że drużyna jest złożona z dużej ilości studentów. Oni grają dużo meczów akademickich i są bardzo zgrani. I też gdzieś tak było. Prowadziliśmy dużą ilością bramek w pierwszej połowie. Oni zdołali nas dojść. Robiła się nerwówka. Udało nam się zachować chłodne głowy i tak naprawdę byliśmy przygotowani na to, co gra drużyna z Lublina. Udało nam się to zrealizować, z czego jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, ponieważ chcieliśmy zakończyć dobrym akcentem ten sezon.
1: Mówił w pomeczowym wywiadzie trener MKS-u Wieluń Rafał Krupa.
2: Nie można powiedzieć, że to był mecz podsumowujący, bo tą rundę o wiele lepszą mieliśmy niż ostatnio, ale no dużo takich frajerskich meczów przegrywamy, gdzie sami sobie robimy kocioł koło głowy, bo nie rzucamy 100% sytuacji. To już muszą sobie zawodnicy też czasami odpowiedzieć na to, dlaczego tak się dzieje, bo ja jako trener no nie mam na to wpływu.
0: Łukasz Achruk ocenił, czy końcowy występ odzwierciedlał formę zespołu w trakcie rozgrywek.
1: Lubelska drużyna zakończyła sezon pierwszej ligi na 9. miejscu w grupie C. W 26 spotkaniach akademicy odnieśli 13 zwycięstw, w tym 2 po dogrywce. Sezon zakończyli z bilansem bramkowym 807-804 oraz dorobkiem 37 punktów. Radio Centrum.

0: Wczoraj w lubelskiej hali Mosir odbył się turniej eliminacyjny młodzieżowych mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Do rywalizacji przystąpili młodzi koszykarze w kategorii U23 oraz koszykarki w kategoriach U15 i U23. Na miejscu był nasz reporter Bartek Płoszaj, który jest ze mną w studiu. Cześć Bartek.
1: Cześć, witam Ciebie Aleks, witam wszystkich słuchaczy.
0: Opowiedz nam, ile ekip przystąpiło do rywalizacji.
1: Generalnie sprawa tutaj jest dosyć skomplikowana, ponieważ w samym turnieju wzięło udział 12 ekip, 3, które rywalizowały w rozgrywkach do lat 23 kobiet. Taka sama ilość drużyn była także w rozgrywkach U23 mężczyzn i mieliśmy 6 drużyn, które grały między sobą w kategorii U15 kobiet. Natomiast zaznaczam na początku, organizatorzy byli przygotowani na to, że jednak całe przedsięwzięcie zbierze bardzo dużą ilość koszykarzy. Całe zawody miały trwać 6 godzin i naprawdę sporo ekip koszykarskich miało pojawić się na parkiecie hali Mosir. Natomiast zasady były jakie były, organizatorzy pozostali nieugięci. Nawet ci, którzy przychodzili w samym dniu zawodów, aby zapisać się na sam turniej, nie mogli wziąć w nim udziału z jednego prostego powodu. Turniej nie był otwarty dla każdego, powiedzmy sobie trochę kolokwialnie, z ulicy. To były zawody sygnowane organizacją FIBA, także to na pewno powiększało trochę rangę nam całego turnieju eliminacyjnego, więc widzieliśmy tam koszykarzy i koszykarki, które na co dzień rywalizują w swoich klubach w różnych ligach, w różnych rozgrywkach. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, nie mogliśmy sobie po prostu przyjść, zebrać ekipę kolegów i rywalizować z innymi. Był to plus, był to minus. Końcowo zebrało się tyle ekip, aby turniej mógł zostać rozegrany. No i kilka ciekawych nazwisk oraz zespołów pojawiło się na samym turnieju.
0: Powiedz nam, w jaki sposób przebiegał turniej.
1: Zespoły były podzielone grupowo, jeśli chodzi o rozgrywki do lat 23 u kobiet i u mężczyzn. Była jedna grupa, 3 drużynowa. Generalnie było to wszystko złożone z zawodniczek AZS UMCS Lublin, które wystawiły dwie drużyny, pierwszą oraz drugą. Po drugiej stronie natomiast w rozgrywkach panów mieliśmy 3 ekipy, w których byli sygnowani koszykarze startu Lublin. Nawet ci, którzy mieli okazję debiutować w tym roku na parkietach Orlen Basket Ligi, tacy jak Filip Macek, czy znany oczywiście młody zawodnik Michał Turewicz. Nie brakowało nazwisk także w rozgrywkach kobiet. W AZS UMCS 1 Lublin mieliśmy dwie mistrzynie Polski, a więc Nicolę Pogorzelską i Laurę Poleszak, młode adeptki akademiczek, oraz Weronikę Marczak, która w poprzednim sezonie miała swój epizod w pierwszej drużynie biało-zielonych. Turniej przebiegał szybko, sprawnie i przyjemnie, a tak na poważnie wszyscy raczej byli skupieni na rozgrywkach U15, gdzie tam były dwie grupy po 3 zespoły. Tutaj wyłanialiśmy dwie najlepsze ekipy poszczególnych grup, które potem przechodziły do finałów i meczu o trzecie miejsce. Tutaj także mieliśmy oczywiście zespoły z AZS UMCS Lublin, ale i nie tylko, ponieważ pojawiły się także koszykarki z Podkarpacia, ponieważ sam turniej był w strefie podkarpacko-lubelskiej, także nic dziwnego, że i stąd pojawiły się zawodniczki.
0: Powiedz, kto wygrał w poszczególnych kategoriach.
1: Jeśli chodzi o panów do lat 23, tutaj triumfowała drużyna lublinianki KUL, która wygrała w finale ze startem Lublin, właśnie w którym występował chociażby Filip Macek i Michał Turewicz. W finale pokonali ich 20-10. Co ciekawe, w poprzednim spotkaniu, jeśli chodzi o rozgrywki grupowe, można powiedzieć, że pojedynek między tymi zespołami był najciekawszy ze wszystkich, które mogliśmy oglądać na parkiecie, ponieważ po 10 minutach gry mieliśmy remis 15-15. Był to jedyny remis w całym turnieju, jeśli chodzi o wszystkie poszczególne kategorie, i dopiero ostatni rzut z dystansu Michała Turewicza wyprowadził start Lublin na wygraną 17-15, a więc lublinianka KUL wzięła odwet za spotkanie grupowe i wygrała cały turniej. Jeśli chodzi o turniej panie do lat 23, tam spotkały się w finale dwie ekipy AZS-u UMCS, pierwsza jak i druga drużyna. No i tutaj doszło do dosyć ciekawego eksperymentu, chyba mogę to tak nazwać, ponieważ panie doszły do wniosku, że nie będą rywalizować w tym siostrobójczym pojedynku, tylko urządzą sobie mały konkurs rzutów z dystansu. I finalnie wygrała druga drużyna AZS-u UMCS 2, jeśli się nie mylę, tam Nikola Sadurska w ostatnich sekundach trafiła do kosza właśnie za 2 punkty. Natomiast tak jak mówię, to był raczej mecz przyjaźni. Dziewczyny stały na obwodzie, jedna zbierała, druga rzucała i tak naprawdę w taki sposób przebiegała cała rywalizacja. Jeśli chodzi o rozgrywki do lat 15, tutaj mieliśmy naprawdę zacięte pojedynki, jeśli chodzi o spotkania finałowe i o trzecie miejsce. Tutaj spotkały się AZS UMCS Lublin, pierwsza i druga drużyna, natomiast pierwsza grała o złoto, druga natomiast o brąz, a w finale mieliśmy dwa zespoły z, przepraszam, w finale oraz meczu o trzecie miejsce mieliśmy dwa zespoły z Rzeszowa, MLKS Bez Rzeszów oraz MLKS One Rzeszów. Druga przeze mnie wspomniana drużyna wygrała złoty medal, pokonując 14-13 AZS UMCS Lublin w meczu o brąz, natomiast lepsze okazały się akademiczki, które po 10 minutach gry objęły 9-punktowe prowadzenie i tego prowadzenia nie wypuściły z końcową syreną, wygrały 19-10. Także na pewno możemy być zadowoleni z tego, że nasze lubelskie zespoły pokazały się z naprawdę dobrej strony.
0: Dziękujemy Ci, Bartek, za Twoją obszerną relację.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Radio Centrum.

0: dniach, 8-10 maja, na kortach tenisowych odbyły się ostateczne rozstrzygnięcia akademickich mistrzostw województwa lubelskiego, zarówno w tenisie ziemnym kobiet, jak i mężczyzn.
1: W rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Piotr Szczeciak, reprezentujący Uniwersytet Medyczny. W finale pokonał uczelnianego kolegę Karola Marosza 2-0. Trzecie miejsce padło łupem Macieja Duszyńskiego z UMCS-u. W klasyfikacji drużynowej wygrali reprezentanci Uniwersytetu Medycznego, wyprzedzając kolejno drużyny UMCS-u oraz KUL-u.
0: W rywalizacji kobiet pierwsze miejsce zajęła Anna Michałowska z Uniwersytetu Medycznego, pokonując w finale Angelikę Sobul 2-0 z UMCS-u. W meczu o trzecie miejsce lepsza okazała się Natalia Kowal z UMCS-u. W drużynowej tabeli zwycięstwo odniósł zespół UMCS-u, za nim uplasowały się drużyny Uniwersytetu Medycznego oraz KUL-u.
1: W kolarstwie górskim kobiet i mężczyzn odbył się ćwierćfinał AMWL-i. Trasa przebiegała wzdłuż Zalewu Zembożyckiego. Klasyfikację drużynową zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet wygrali zawodnicy Uniwersytetu Przyrodniczego. Indywidualnie najlepiej wypadli Sandra Późniak i Samuel Mirosław.
0: W piłce nożnej mężczyzn zakończyły się ćwierćfinały wspomnianych rozgrywek. W finałowej rywalizacji zespół z Akademii Wincentego Pola pokonał 3-1 drużynę Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Poza nimi awans do półfinału akademickich mistrzostw Polski wywalczyły ekipy UMCS-u oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Królem strzelców został Miłosz Prusiński, który zdobył 5 bramek.
1: I to by było na tyle w dzisiejszym programie. W przygotowywaniu materiałów pomogli nam Damian Siodłowski i Bartek Płoszaj.
0: Za ostatnie pół godziny spędzone w świecie lubelskiego sportu akademickiego dziękuję Wam Grzegorz Hunkel
1: i Aleksander Kurowski.
0: Zachęcamy Was do pozostania z Radiem Centrum, gdzie już za chwilę usłyszycie Bartka Płoszaja, Ignacego Chodowskiego i Michała Chrapowickiego w programie Po drugiej stronie siatki. Arena Akademicka wraca już za tydzień. Do usłyszenia.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Godzina 19 wybiła, a więc rozpoczynamy po drugiej stronie siatki. Po raz pierwszy edycja już poligowa. Zakończyliśmy wszystkie zmagania, poznaliśmy mistrza, wicemistrza, brązowego medalistę, drużyny, które spadły. Wiemy już na praktycznie wszystko. Nie wiemy tylko, kto będzie mistrzem w następnym sezonie, ale do tego jeszcze będziemy mieli czas, żeby porozmawiać na ten temat. Razem ze mną Ignacy Chłodowski.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz Michał Chrapowicki.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: Drodzy Państwo, mamy dla Was następujące tematy w dzisiejszej audycji. Oczywiście finał plus ligi, bo nie może obyć się bez tego. Mamy nowego mistrza. Bogdanka Lublin zdobyła srebro, z czego również się oczywiście cieszymy. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o tym dosyć krótko, a na głębsze podsumowanie przyjdzie jeszcze na pewno czas. Myślę, że zajdziemy jeszcze na mecz o trzecie miejsce, przepraszam bardzo, czyli spotkanie PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów. No i Beniaminek GKS Katowice, który wraca po roku niebytu właśnie na najwyższy szczebel siatkarski w Polsce. No i także w tym wejściu zahaczymy sobie o całą PLS pierwszą ligę i jak tam się sprawa miewa w następnym sezonie. Panowie, wiem, że byliście w Sosnowcu, wiem, że byliście na meczu. Jak Wam podobała się ta cała podróż, całe emocje związane z tym ostatnim finałowym spotkaniem, Ignacy?
2: Sympatycznie, naprawdę bardzo fajnie zorganizowany mecz, bardzo dobra obsługa całej imprezy. Mecz sam w sobie był też do pewnego momentu bardzo zacięty, no ale wiadomo było też, że Bogdanka Lublin oprócz z tymi problemami, które po drugiej stronie siatki stwarzali zawodnicy Jurajskich Rycerzy, mierzyła się też z plagą kontuzji. Po raz kolejny możemy ten temat tutaj wałkować w tym sezonie w wykonaniu wicemistrzów tego sezonu właśnie. Wydaje mi się, że trzeba też powiedzieć o tym, że jednak bardzo fajnie świętowali zarówno jedni, jak i drudzy po już samym spotkaniu, bo zarówno Aluron CMC Warta Zawiercie fajnie zaplanowała późniejszą fetę, ale też Bogdanka Lublin. To nawet widziałem pewnego rodzaju rywalizację w sieci na temat tego, kto świętował lepiej i kto świętował w bardziej mistrzowski sposób. Wydaje mi się, że tutaj rośnie nam pewnego rodzaju nowa rywalizacja w plus lidze na miarę może jeszcze nie Jastrzębia i Zaksy Kędzierzyn-Koźle, ale już tak jak spotkałem jeszcze na stacji benzynowej w drodze powrotnej kibiców drużyny z Lublina, to oni już tam wypowiadali się na temat tego, czy to przypadkiem nie Bogdanka Lublin świętowała po mistrzostwku mimo tego srebra, a to, że Aluron podobno nie umie świętować. Ja nie będę w to wnikał, uważam, że obie drużyny świętowały w taki sposób, jaki tego potrzebowały. Z jednej strony ulga, poczucie takiej całkowitej ulgi, oczywiście tu mi chodzi o Aluron CMC Warte Zawiercie, no i duże rozczarowanie. Jednak wydaje mi się, że tutaj większe rozczarowanie z tego powodu mają kibice niż sami siatkarze, bo tylko oni wiedzą, jak ciężki był ten sezon i jak dużo to srebro waży.
1: Michał, wydaje mi się, że też byliście na, przynajmniej mogę tak się wypowiedzieć na temat trwającej dekady, na najlepszym finale plus ligi właśnie ostatnich lat.
3: Chyba tak było. To było najdłuższe, tak jak rozmawialiśmy jeszcze na hali z Ignacem. To jest chyba najdłuższa rywalizacja finałowa od kilkunastu lat.
2: Od 13 dokładnie.
3: Wspaniała informacja. Dziękuję panie redaktorze.
2: Mam dzisiaj dużo liczby, także będę was zasypywać.
3: Cieszy mnie to bardzo. Jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat, musimy pamiętać o tym, że Zawiercie nie skończyło jeszcze sezonu. I to jest pewnie też kwestia tego, że nie było takiego świętowania, na które mógł sobie pozwolić Lublin, który już żadnego meczu do końca sezonu nie będzie rozgrywać. Zawiercie musi mieć z tyłu głowy Ligę Mistrzów, która na pewno będzie teraz dla nich sporym celem.

0: Ignacy, jeśli chodzi już jeszcze o te statystyki, złoto dla Michała Winiarskiego, czyli pierwszy szkoleniowiec od czasów Andrzeja Kowala, który stanął na najwyższym stopniu podium w naszej lidze. Chyba potrzebowała tego nasza polska siatkówka, żeby to właśnie reprezentujący biało-czerwone barwy trener wygrał Mistrzostwo Polski.
1: Pierwszy Polak na stanowisku pierwszego trenera w polskiej drużynie jest rzeczywiście rzeczą wyjątkową, ponieważ tak jak wspominałeś, Andrzej Kowal 11 lat temu zdobywał ostatni raz za Sekoresowie Rzeszów złoto siatkarskiej plus ligi. Sam fakt tego, że w XXI wieku w historii naszej ligi tylko 5 polskich szkoleniowców sięgało właśnie po złoto naszej ligi. Oprócz właśnie Winiarskiego i Kowala byli to jeszcze Waldemar Wspaniały, Ireneusz Mazur i Jacek Nawrocki. Także jest to doborowe grono, jest to coś, co na pewno jest warte podkreślenia, nawet w kontekście rozmowy o tym, czy Michał Winiarski będzie w przyszłości selekcjonerem reprezentacji Polski, a myślę, że tak się stanie, jeśli ta pasa tych sukcesów zostanie podtrzymana. Kiedy? Zobaczymy, ale wydaje mi się, że jest to kwestia czasu.
0: No dobrze, panowie, to teraz postawimy taką małą kropeczkę, ponieważ zapraszam państwa na chwilę z muzyką, a my wrócimy po raz kolejny do tego finałowego spotkania pomiędzy Bogdanką Luke Lubin a Aluron CMC Wartą Zawiercie.
2: Po drugiej stronie siatki.

0: omawiania finałowego spotkania między Bogdanką Luk Lubin a Aluron CMC Warto Zawiercie, więc jeśli Państwo nie mieli okazji obejrzeć tego meczu ani powtórki, należy się chyba dobrze wsłuchać w głośniki naszego radia, ponieważ powiemy pokrótce, co działo się w tym spotkaniu. A działo się wiele i zaczęło się dobrze dla naszej Bogdanki Luk Lubin. Pierwszy set był wyrównany do stanu 10-10, a dopiero później Wilfredo Leon wszedł na zagrywkę i wypracował 6-punktową przewagę dla swojego zespołu. Ignacy, po tym pierwszym secie wydawało ci się, że to złoto powróci do Lublina, czy jeden set to jest za mało, aby powiedzieć aż tak?
1: Totalnie mi się tak nie wydawało, biorąc pod uwagę też, co zobaczyłem w środowy wieczór w lubelskiej hali Globus, w którym to właśnie Lublinianie też wygrali pierwszego seta, ale trzy kolejne niestety przegrali z Aluron CMC Wartą Zawiercie, także byłem spokojny, nie gotowałem się. Liczyłem jedynie na to w tym spotkaniu, że zobaczymy jednak pięć setów, bo to by było piękne zwieńczenie tej rywalizacji. No jednak, jak się później okazało, Lublinowi nie tylko nie starczyło pary, ale też no, zawodników, którzy mogliby to dociągnąć. I to nie jest żaden zarzut, to jest bardziej no, ciągle wałkowanie tego samego tematu, że jednak tego zdrowia w tym sezonie zabrakło, jeśli patrzymy na sezon do sezonu, który oczywiście w tym przypadku w sezonie 2025-26 w składzie drużyny z Lublina niestety tego zdrowia zabrakło. Liczymy na to, że w następnym w następnej kampanii ta sytuacja się poprawi.
0: Michał, ten pierwszy set rozpoczął się także dobrze, nie ze względu na sam wynik, natomiast na to, jak wyglądała dystrybucja gry Marcina Komendy, ponieważ no, każda strefa po ich stronie boiska była otwarta do ataku. Grozdanow zdobył 4 punkty, Malinowski 4 i Wilfredo Leon 6. Z każdej strony Luk mógł zagrozić jurajskim rycerzom.
2: No dokładnie tak, to jest kwestia początku tego meczu. Na samym początku można rozdawać piłki w zasadzie do każdego, bo każdy ma czyste konto. Nie ma takiej sytuacji, że któryś z zawodników jest bardziej lub mniej zblokowany. No a później zaczęły się robić problemy. Jackson Young, który wypadł, kilka razy dostał czapę i już później nie mógł się aż tak przebijać. Wprowadzony później Mikołaj Sawicki i widać było tutaj, że ani Mikołaj, ani Jackson nie byli w stanie chyba wskoczyć na taki poziom, który mógłby dać Lublinowi jakąś przewagę w tym elemencie. No i tak jak mówisz, początek meczu, pierwszy set, to jest właśnie sytuacja, w którym Marcin Komenda ma możliwość rozdania piłki każdemu. Później zaczynają się problemy, no i zaczyna się trochę mieszać.
0: Tutaj cię zaskoczę, ponieważ Mikołaj Sawicki na 12 piłek, które dostał, zdobył 9 punktów, także wydaje mi się, że to całkiem dobry wynik naszego lubelskiego przyjmującego.
2: Tak, ale też za pierwszym razem, jak wchodził na boisko, dosyć szybko został zdjęty przez trenera i tutaj była właśnie ta kwestia, o którą mi chodziło.
0: No i właśnie jak ostatnio rozmawiałem z Julką Kręgiel podczas programu Lublin to sport, jako Polacy lubimy gdybać. I właśnie to gdybanie chciałem, Ignacy, z tobą uskutecznić. Czy gdyby Mikołaj Sawicki byłby dostępny troszeczkę wcześniej i na finał mógłby mieć taką formę, jaką prezentują gracze szóstkowi, jednymi słowy wystąpiłby w pierwszym składzie, czy wynik tej serii uległby zmianie, czy jednak sam Mikołaj Sawicki aż tak by tego nie zmienił?
1: Wydaje mi się, że to by trzeba było bardzo rozkładać na czynniki pierwsze, dlatego odpowiem nie. Wydaje mi się, że tutaj trzeba brać też pod uwagę, że mimo wszystko trochę inaczej by ten sezon w ogóle wyglądał, gdyby Mikołaj Sawicki był w składzie Lublina. Nie byłoby Jacksona Younga, a Jackson Young też w wielu momentach tego sezonu pociągnął Lublin, mimo tego, że oczywiście wiadomo, że najlepszym zawodnikiem i ogólnie MVP całego sezonu tutaj bez wątpliwości powiedziałbym, że albo Wilfredo Leon tutaj ze strony lubelskiej, albo Aaron Russell, ci dwaj zawodnicy to są właśnie nazwiska, które bym wymienił w tej walce o najważniejszy laur, czyli MVP tego sezonu. Ale wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że tutaj, no tak jak mówię, tyle składowych się złożyło na to, żeby w ogóle Lublin grał w tym finale, żeby te problemy były, żeby to wszystko się wydarzyło, że nie będę aż tak daleko szedł i gdybał, czy byłoby tak, czy inaczej. Wiadomo, że na pewno przydałby nam się po prostu jeszcze jeden człowiek, nieważne kto to by był, czy to by był Ilir Enno, czy Jackson Young, czy właśnie Mikołaj Sawicki, który by trochę odciążył i Wilfredo, i Mateusza Malinowskiego. Wiadomo, że Mateusz Malinowski to też nie był poziom Kevina Sasaka z zeszłego sezonu, ale on jednak był w wielu momentach ważną postacią tego projektu w tym sezonie. A jeśli chodzi o tą trzecią postać w ataku, w destrukcji, no to tutaj ta forma była bardzo wahająca się, bo Ilir Enno w wielu momentach grał znakomicie, ale później na przykład no, nie występował w następnym meczu. Tak samo było z Jacksonem Youngiem. Ta forma drugiego przyjmującego, sam fakt tego, jak od paru sezonów mamy tak naprawdę z tym problem. Zauważ, że w zeszłym sezonie Benny Twinestra Jr. rozpoczynał ten sezon, wiadomo, tam różne rzeczy wchodziły w grę, a kończył go Mikołaj Sawicki. Ta pozycja drugiego przyjmującego jednak w drużynie z Lublina jest jeszcze bardzo niepewna. Patrząc na to, kto przychodzi w następnym sezonie, jeśli nie będą nas ograniczały ewentualnie paszporty, to uważam, że ta pozycja się ustabilizuje. Ale jeśli chodzi o ten sezon, nie szedłbym aż tak daleko w tą narrację, że gdyby Mikołaj Sawicki był od początku, to by to poszło w dobrą stronę albo byłoby lepiej.
0: Nawiązałeś do tematu Arona Russella, a więc MVP tego ostatniego spotkania. Michał, rzeczywiście był to najlepszy jurajski rycerz w tym ostatnim pojedynku finałowym, bo ja mam takiego cichego bohatera, którego bym wolał wyróżnić.
2: Ja chyba bym się jednak na Aronie skupił. Tutaj jest jeszcze ta kwestia, o której wspominaliśmy w zeszłym tygodniu. Zawiercie potrzebowało zawodnika nie tylko, nie jednego, ale potrzebowało kilku liderów, którzy razem będą ze sobą współpracować i wydaje mi się, że podczas tego meczu byliśmy w stanie, mogliśmy to zobaczyć. Bartłomiej Bołądź, który na 15 oczkach zakończył to starcie i jeśli dodamy Arona Russella, który zdobył tych punktów 16, no to wychodzi już całkiem niezły wynik. Tak samo pomagali tutaj Bartosz Kwolek i Juri Gladyr. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, czego kibice Zawiercia oczekiwali od tej drużyny, żeby nie było jednego zdecydowanego lidera, ale żeby była cała drużyna, która pracuje na ten sukces i wydaje mi się, że to właśnie się wydarzyło. Całe Zawiercie zapracowało, całe Zawiercie było bardzo dobrze zmotywowane do tego, żeby zdobyć to pierwsze mistrzostwo, no i tak też się stało.
1: Ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo właśnie tutaj Michał wspominał te nazwiska, które na pewno pomagały Aronowi Russellowi. Ja bym wymienił, nie wiem, czy tą postacią, którą ty byś chciał wymienić, jest Bartłomiej Bołądź, ale jeśli nie, no to ja tutaj też a propos tych właśnie statystyk, które przygotowałem, to jest zawodnik, który w 5 spotkaniach finałowych nie zszedł poniżej 10 punktów, a nawet miał tych punktów najmniej 11. To jest rzecz, którą warto odnotować, ponieważ Bartłomiej Bołądź w wielu poprzednich sezonach miał taką przyczepioną łatkę zawodnika, który w najważniejszych momentach sezonu niekoniecznie dojeżdża. A w tym finałowym właśnie starciu z Bogdanką Lublin w tym sezonie naprawdę ta forma mu się ustabilizowała. To nie tylko o tym mówił sam zainteresowany, ale też właśnie pozostali zawodnicy w rozmowach pomeczowych wspominali o tym, że Bowie naprawdę podskoczył i zaczął naprawdę grać bardzo dobrze i w taki sposób, w jaki można się zastanawiać, czy nie jest też właśnie postacią, która w najbliższym sezonie kadrowym jednak będzie ważniejszym ogniwem niż w pozostałych poprzednich tych kampaniach kadrowych. Mi się wydaje, że na pewno to była tytaniczna praca właśnie naszego polskiego atakującego, naszego mówię pod względem reprezentacji, ale tak jak jeśli chodzi o takiego cichego bohatera i postać, która mi się pierwsza rzuciła w oczy oprócz Arona Russella w tym finale, to na pewno jest to właśnie Bartłomiej Bołądź.
0: Ja chciałem się skupić natomiast na pozycji środkowych, natomiast bardziej skierowałbym się w stronę Jurija Gladyra. 11 punktów środkowy zdobył w tym ostatnim spotkaniu. 5 to było punktowych bloków, a 4 ataki, 2 asy serwisowe. Naprawdę człowiek renesansu, można by powiedzieć, punktował z każdej pozycji. Oraz Mateusz Bieniek. Mimo, że zdobył tylko i wyłącznie 5 punktów, 6 razy wyblokowywał zawodników Luku Lublin na środku siatki. Marcin Komenda miał dosyć duży ból głowy, jeśli chodzi o grę przy siatce do swoich środkowych.
2: To, na co ja bym zwrócił uwagę tutaj, jak wspomniałeś o Mateuszu Bieńku. Wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia, ile punktów on zdobył, ale jaki miał też spory wpływ na drużynę. Każdy punkt zdobyty, czy to przez niego, czy przez innych zawodników, to on starał się budować taką atmosferę oczekiwania na to zwycięstwo. Wydaje mi się, że to jest też element, który naprawdę dużo dołożył, ten właśnie mental, który on tutaj w drużynie z Zawiercia wprowadzał.
0: No dobrze, panowie, trochę powiedzieliśmy o tym ostatnim spotkaniu finałowym, a tuż po przerwie skupimy się na walce o brąz, a więc pojedynku PGE Projekt Warszawa ASEC oraz Resowia Rzeszów. Natomiast to po krótkiej przerwie.
3: Po drugiej stronie siatki.

0: ten zły.
1: Po drugiej stronie siatki.
2: PGE Projekt Warszawa z brązem Mistrzostw Polski i powiedzmy sobie chyba otwarcie, że zasługiwali na jakikolwiek medal po tegorocznej kampanii, a że jest to złoty, to trzeba się po prostu ucieszyć z brązu, no bo nie ma innego wyjścia, Ignacy.
3: Trzeci sezon z rzędu, podkreślmy. Właśnie PGE Projekt Warszawa staje na najniższym stopniu podium. Chyba wydaje mi się, że mimo wszystko ważna jest stabilizacja, patrząc na to, jak wyrównana jest nasza liga i ile ciekawych projektów się pojawia. A jednak projekt mimo wszystko trzeci sezon z rzędu utrzymuje jakiś poziom. Wiadomo, że różne były odsłony i różne były tam perypetie w międzyczasie. Za każdym razem drużyna z właśnie Warszawy, z naszej stolicy, odpadała w innych okolicznościach. W tym roku gładko pokonała właśnie drużynę Kamila Lepki, Bogdanka Luk Lublin. W zeszłym roku było trochę inaczej, bo wtedy właśnie Aluron CMC Warta Zawiercie też wygrała po też bardzo pasjonującej rywalizacji z drużyną ówczesną Piotra Grabana. Ale trzeba chyba pochwalić przede wszystkim to, jak sobie warszawianie poradzili mimo tych perturbacji, które nie były aż tak odczuwalne moim zdaniem. Projekt wiadomo, że mierzył się tutaj przede wszystkim z samymi sobą. Mieli bardzo długi problem, żeby ustabilizować formę. Taka moim zdaniem przełomowa chwila nadeszła w momencie, kiedy pokonali Itas Trentino w siatkarskiej Lidze Mistrzów i później to poniosło ich do zwycięstwa nad Bogdanką Luk Lublin i późniejszego awansu do Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. A jeśli chodzi o to ligowe podwórko, no tutaj, wiesz, to trzeba się też zastanowić, czy mimo wszystko nie pochwalić projektu, że mimo właśnie problemu i zmiany trenera w trakcie sezonu, no to oni utrzymali ten poziom, zakończyli rundę zasadniczą na drugim miejscu i myślę, że wiele drużyn by pozazdrościło takich problemów właśnie drużynie PGE Projektu Warszawa. Ta zmiana, a bardziej odejście to trenera Tyli Kainena była jednak na tyle niegroźna dla całego projektu, że Kamil Nalepka wszedł do tej szatni, był zresztą już w projekcie wcześniej, ale wiedział, co zrobić, żeby Warszawa grała taką siatkówkę, która skutecznie właśnie da możliwość drużynie z Warszawy na utrzymanie pewnego poziomu, ale też przede wszystkim na to, żeby zrobić coś ekstra, bo warto dodać, że właśnie warszawianie awansowali do tego Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jak im pójdzie, ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że z Perugią może być już ciężej niż na ligowym podwórku, a nawet jestem przekonany, że tutaj, tak jak wiele osób wskazywało, jednak Bogdanka Luk Lublin byłaby bardziej odpowiednim kandydatem. Jednak no wiadomo, że jeśli przegrywasz w obu spotkaniach 3-1, to zasługujesz na to, żeby w tym Final Four być. Także zasłużenie.
2: Warszawę można chwalić, natomiast Michał, Asekoresowie Rzeszów trzeba chyba ganić za ten sezon i ostatnie spotkanie z serii o brąz pokazało, w jakim położeniu jest klub z województwa podkarpackiego.
4: Chyba trzeba tutaj zastanowić się, czy jakaś klątwa nie jest rzucona, a tak już na poważnie wydaje mi się, że głównym problemem Rzeszowa jest to, że posiadają za duży budżet w klubie.
3: Andrzeja Zachorskiego powinni zatrudnić.
4: Powinni, zdecydowanie, ale już patrząc na to, co moim zdaniem było sporym problemem, no to pierwsza kwestia to chyba taka, która, no ryba psuje się od głowy. Moim zdaniem niestety, ale Massimo Botti pokazał, zwłaszcza na przykładzie Rzeszowa, że niektóre jego decyzje są albo kontrowersyjne, albo nie do końca przemyślane. Sytuacja z libero. Mieliśmy w zasadzie trzech libero w drużynie. Wiele było takich sytuacji, w których w zasadzie nie wiedzieliśmy, kto jest tym numerem jeden. Oni też prawdopodobnie nie byli przekonani, kto jako pierwszy będzie wychodzić na boisko. To wprowadzało trochę zamieszania. No a to jest decyzja trenera. To trener powinien takie decyzje podejmować, kto właśnie jest jedynką. Albo przynajmniej jakoś stabilizować tą drużynę. Wydaje mi się, że za dużo zamieszania było w tym roku w Rzeszowie i to jest taki problem, na który musimy zwrócić uwagę. Nie było chyba aż tyle jakichś kontuzji, żebyśmy mogli tutaj mówić o tym, że pod kątem fizycznym zawodnicy nie dawali sobie rady. Nie było tragedii pod tym kątem. No i chyba to jest moim zdaniem główna przyczyna, czyli właśnie trener Massimo Botti, który za dużo zamieszał w Rzeszowie.
3: Ja trochę ściągnę z włoskiego szkoleniowca jednak tą odpowiedzialność, bo wydaje mi się, że też trzeba patrzeć na to, że jednak wiadomo, z jednej strony przychodzisz do dużego klubu, ale też wiadomo, kolejna sprawa jest taka, że jednak jest jeszcze sztab szkoleniowy i sztab powinien trenerowi pomóc i w momentach, kiedy inni czegoś nie dostrzegają, to po to ma się parę osób w tym sztabie, żeby coś powiedzieć. Tutaj wydaje mi się, że trener Massimo Botti został trochę rzucony na pożarcie i te decyzje, może to też jest kwestia tego, w jaki sposób on zarządza drużyną, ale wydaje mi się, że w zeszłym sezonie sztab Lublina bardziej reagował i bardziej też był jednym organizmem, a tutaj w Rzeszowie wydaje mi się, że jednak trochę ciężej było o to, żeby tę pomoc otrzymać od strony ławki. Nie wiem, jak było rzeczywiście, ale wiadomo też, że wydaje mi się, że tutaj jednak trener Massimo Botti okazał się po tych dwóch sezonach, sezon do sezonu, lepszym po prostu trenerem od atmosfery, a nie trenerem, który ma określony warsztat, który może pomóc ten warsztat. I jeśli miałbym zdefiniować warsztat trenerski, który zobaczyłem w tym sezonie, to jest warsztat Stefana Antigi. Bo to był trener, który właśnie reagował, który coś od siebie dawał.
4: Dlaczego uważasz, że został rzucony na pożarcie? Drużyna została przez niego skompletowana i to on podejmuje ostatecznie decyzję. Nawet jeśli takie pomoce ze strony sztabu były, to jest decyzja jego. To nie jest tak, że za niego podejmą decyzję jego asystenci. Możliwe, że sugerowali, możliwe, że tego nie robili, ale jednak to on zarządza całą tą drużyną.
3: No wiem, ale wydaje mi się, że z drugiej strony, że też dał się już w Lublinie trener Massimo Botti poznać jako człowiek, który jednak podejmuje dosyć nieracjonalne często decyzje, nawet w przypadku challenge'ów. To rozmawialiśmy na ten temat i tak sezon do sezonu sobie z naszą wspólną, z Michałem koleżanką rozmawiałem o tym, jak Stefan Antiga trafnie bierze te challenge'e nawet na przełomie całego finału plus ligi. A tutaj wydaje mi się, że no właśnie trener Massimo Botti jest jednak bardzo obnażony ze swojego warsztatu po tym sezonie. Jestem ciekawy, jak to się w ogóle zakończy, bo ja wczoraj, rozmawiając jeszcze po meczu z redaktorem Józefem Kuflem z Radia Lublin, powiedziałem, że wydaje mi się, że Massimo Botti nie wytrzyma do następnej, 10. kolejki następnego sezonu siatkarskiej plus ligi, bo tam się za dużo nagromadziło. Tam była kwestia oczywiście warsztatowa i tego, jak przebiegł ten sezon. Ale jest jeszcze kwestia właśnie reprezentacji Niemiec, którą przejął z tego, co niektórzy mówią, bez konsultacji w ogóle z prezesem Maciągiem. I to jest kolejny kamyczek do ogródka trenera Bottiego. Wydaje mi się, że tam w Rzeszowie już jego dni może nie tyle, że są policzone, ale wydaje mi się, że prezes Maciąg ma już trochę ciśnienie na to, żeby jednak zmienić i musi tym samym przyznać się do błędu. A czy to zrobi i jak szybko to zrobi, to się okaże.
4: Wiemy o tym, że były próby zatrudnienia pewnego szkoleniowca, ale nie wyraził on chęci podjęcia takiego wyzwania, więc tutaj wydaje mi się, że jak na razie było szukanie konkretnego trenera, ale z tego co wiemy, żadna decyzja nie zapadła i możliwe, że będzie tak, jak wspominałeś, że to dopiero w trakcie sezonu będą jakieś ruchy poczynione i jeśli ten sezon nie będzie wyglądać na początku, tak jakby prezes Maciąg oczekiwał.
3: Także oceniając sezon Asekoresowi Rzeszów, mocno przeciętny, ale też wydaje mi się, że trzeba patrzeć na to, że Resowia w tą przeciętność już jakiś czas temu popadła i trochę ciężko jest się jej z niej wydostać.
2: Ja natomiast, panowie, skupiłbym się na innej kwestii. Wy rozmawialiście o trenerze Massimo Bottim, jedni mówili, że to jego wina, drudzy, że niekoniecznie. Ja natomiast skierowałbym się w stronę poszczególnych siatkarzy i brak właśnie tego wspominanego przez nas często liderowania, tego co musieliśmy widzieć u Aluron CMC Warty Zawiercie, aby sięgnęli po końcowe złoto. Tutaj na przykład mieliśmy nieudany powrót Karola Butryna do hali pod prom. Był oczywiście Artur Szalpuk czy Łukasz Wasina, natomiast nie wiem, czy są to zawodnicy, którzy powinni brać często ten ciężar gry na swoje barki, chociażby w ostatnim właśnie spotkaniu z PGE Projektem Warszawa najlepiej punktującym był Dani Demianenko, a więc kanadyjski środkowy. Przechodząc do kolejnego sezonu, według mnie będzie to wyglądało jeszcze gorzej.
3: Uważam, że przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, jaki zawodnik zagrał ostatni raz nie poniżej oczekiwań w Resowi. To jest klub, który psuje każdego.
0: pan Michał ma jakieś nazwisko, które pamięta, żeby zagrał tak, jak oczekiwano w Asekoresowi Rzeszów, bo ja na przykład sobie nie przypominam takiego zawodnika.
4: Jochen Scheps.
0: Ile to było sezonów temu?
2: No właśnie.
0: Jest to trochę no to właśnie temu. Biorąc pod to uwagę, że był Jakub Kochanowski, był właśnie wspomniany teraz Karol Butryn, chociaż to też jest postać, o której w zeszłym sezonie też dyskutowaliśmy, czy on dźwignął finał, chociaż też no, miał problem z kontuzją, ale tak całościowo, czy jest to zawodnik skrojony pod wielkie granie. No tutaj Resovia się nie zmienia pod tym względem. No tylko właśnie tu jest ta kwestia, o której pan Michał trochę mówi, że ryba psuje się od głowy. I jeśli będziemy myśleć o tym, jak Resovia może coś zmienić, no to na pewno pierwszym, najważniejszym rozwiązaniem nie będzie to, żeby myśleć oczywiście o tym, żeby kupować lepszych zawodników. Tylko tam jest potrzebny też właśnie trener z prawdziwego zdarzenia. To, że wygrywasz Mistrzostwo Polski, to jest duża zasługa twoja, ale też zasługa twojego sztabu, mówię o Lublinie. Ale tutaj no, widać, że jeśli masz problem i nie wiesz do końca, jak zarządzać siłami i jakie decyzje podejmować, no to w takim miejscu jak Rzeszów, no to za długo nie zagrzejesz miejsca. I to było akurat wiadomo już dużo wcześniej, bo nie tacy kozacy się tam sparzyli.
2: No dobrze, panowie, myślę, że już dobitnie wytłumaczyliśmy wszystko na temat Asekoresowi Rzeszów. Także przejdziemy do Beniaminka i PLS pierwszej ligi. Natomiast to po krótkiej przerwie muzycznej.
1: Po drugiej stronie siatki. Autopromocja.
5: Cześć, tu Rafał Huszno, Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
1: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Gonisz własne cię. Autopromocja. Radio Centrum.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Rozmawialiśmy, panowie, o górze tabeli, jeśli chodzi o naszą Plus Ligę. Teraz skierujemy się w trochę niższe rejony, a więc Beniaminek, GKS Katowice. Ignacy, czy jest to może nie najmocniejszy, bo są to dosyć mocne słowa, natomiast jeden z najmocniejszych Beniaminków ostatnich lat w naszej Plus Lidze?
2: Tak.
1: I dlaczego?
2: Dlaczego? A, w Plus Lidze, tobie chodzi o Plus Ligę, tutaj się trochę przestrzeliłem. Jeśli chodzi o Plus Ligę, nie powiedziałbym, a jeśli chodzi o PLS pierwszą ligę, jeśli chodzi o drużynę, która na pewno zasłużyła i na to, w jaki sposób się prezentowała na przełomie całego sezonu, to zdecydowanie jednak powiem, że tak. Wydaje mi się, że jednak patrząc na to, jak mało zmian może być nawet w drużynie GKS-u Katowice i patrząc na to, jak wygląda obecny skład, trzeba się zastanowić, czy na pewno jest to drużyna, która będzie chciała walczyć o przynajmniej stabilny byt w naszej siatkarskiej Plus Lidze. Wiadomo, że jest tam parę nazwisk, które kojarzymy nawet z lubelskiego parkietu, takie jak Wojciech Włodarczyk, czy przede wszystkim Grzegorz Pająk, czy Damian Chudzik, ale no, to nie są zawodnicy, którzy moim zdaniem osiągają no, takie sukcesy, żeby myśleć o tym, żeby jednak patrzeć jakoś bardzo optymistycznie w przyszłość. Zastanawiałem się ostatnio, kiedy jakiś Beniaminek mógł mnie zaskoczyć i na pewno nie jest to sezon, który był tym, który bym wskazał. Wiadomo, że w zeszłym sezonie Chełm z jednej strony zdeklasował ligę, a z drugiej strony później patrząc na to, jak sobie radził w Plus Lidze, to tak jak trochę rozmawialiśmy z panem Michałem na początku sezonu, że o ile nie znajdzie się ktoś, kto będzie w słabszej dyspozycji na przełomie całego sezonu od Chełma, to Chełm może mieć problem z tym utrzymaniem się. No i tutaj znalazła się jedna drużyna, która miała ten problem. W tym sezonie może być już trochę niewesoło. Wiadomo, że Częstochowa zostaje i Częstochowa będzie pod największą presją mimo wszystko, bo spaść dwa razy z rzędu i to zarazem utrzymując się na jakimś poziomie rozgrywkowym, to już jest naprawdę masterclass, jeśli by tak się stało. Ale jeśli chodzi o GKS Katowice i odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że nie jest to najmocniejszy Beniaminek, ale jest to też drużyna, która na pewno zasłużenie awansowała do siatkarskiej Plus Ligi.
1: Tak sobie myślę o Beniaminkach w naszej Plus Lidze i chyba takim zespołem, który wysuwa się na czele, na czoło, jeśli chodzi o tą siłę wchodzącą na najwyższy poziom rozgrywkowy, no to ostatnią ekipą to była Bogdanka, aktualna Bogdanka Luk Lublin, która dosyć mocno zadomowiła się w pierwszym sezonie plusligowym.
2: Tak, ale wydaje mi się, że też trzeba brać pod uwagę, ilu zawodników wtedy w Bogdance zostało, a ilu też przyszło ciekawych, no bo tam przecież były nazwiska, które wiadomo, że sobie dobrze dawały radę, no bo już na samym etapie awansu, a nawet w walce o awans pomagali drużynie z Lublina, Jakub Wachnik, Grzegorz Pająk, właśnie Wojciech Sobala, z którym mieliśmy przyjemność nawet z Michałem trochę dłużej spędzić czasu, ale i którego zresztą pozdrawiamy, ale no tam dołączyli też zawodnicy, którzy byli naprawdę ciekawymi nazwiskami, bo właśnie Bartosz Filipiak, Jan Nowakowski, to była drużyna, która była zbudowana z myślą o tym, żeby jednak zakościć właśnie na dłużej w PLS w Plus Lidze z tej PLS pierwszej ligi i to się udało. A że też ta droga tak krótko od awansu do mistrzostwa przebiegła, to też jest ciekawa sprawa. Tak sobie nawet wczoraj porównywałem, jak długo budowało się Zawiercie, żeby osiągnąć ten sukces, który właśnie wczoraj świętowali, a jak krótko na przestrzeni tych no, 5 lat Bogdance Luk Lublin to zeszło. No, patrząc na to, jak Zawiercie, nawet sobie ostatnio z ciekawości przyglądałem, jacy zawodnicy grali w Zawiercie. Tam było wiele ciekawych nazwisk. A Bogdanka Luk Lublin, tak od trenera Daszkiewicza do trenera Bottiego i tak naprawdę tyle. I już pierwszy większy sukces, a później tylko lepiej. Trener Antiga, dwa trofea w jednym sezonie i srebro, wicemistrzostwo Polski. To jest naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, ale tak, zgadzam się z tobą, że ostatnim takim Beniaminkiem chyba była właśnie Bogdanka Luk Lublin.
1: Michał, z tobą chciałbym się skupić już na poziomie PLS pierwszej ligi. Chyba całe rozgrywki odetchnęły z ulgą, kiedy GKS Katowice przypieczętował awans, bo był to naprawdę hegemon tegorocznych rozgrywek. I kto zastąpi właśnie ich miejsce w kolejnej kampanii według ciebie?
3: Powiem ci tak, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ
0: Niektórych rzeczy nie mogę jeszcze podawać, kto będzie przychodzić do konkretnych drużyn, ale wydaje mi się, że będziemy mogli się poniekąd trochę zaskoczyć, patrząc na to, jak wyglądał aktualny sezon, i wydaje mi się, że ta tabela będzie mocno odmieniona. Najprawdopodobniej Cuk Anioły Toruń będą dalej tą drużyną, która utrzyma się w czołówce. Wydaje mi się, że Stal Nysa będzie miała trochę problemy właśnie z tą ekipą, gdzie wydaje mi się, że jest spory problem ze stworzeniem takiej chęci do walki już o tą Plusligę, dlatego że patrząc na ten sezon, no właśnie to był chyba główny problem tego, że tak szybko Stal Nysa odpadła z tej rywalizacji o awans do Plusligi. Nie chcę tego mówić wprost, ale zawodnicy prawdopodobnie poczuli się mocno zmęczeni. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe zaskoczenie na przyszły sezon...
3: PZL Leonardo Avia Świdnik.
2: Ja bym jeszcze przed tym, jak porozmawiamy o Świdniku, dodał, że wczoraj, jak czekałem przed punktem akredytacyjnym, to słyszałem też, że tam właśnie w sensie ma być małe trzęsienie ziemi na stanowisku prezesa. Prezes Prygiel podobno być może nie będzie już piastował tego urzędu. Jeszcze wiadomo, że chyba oficjalna konferencja ma być, z tego co wiem, w środę, ale właśnie no Stal Nysa na pewno poniżej oczekiwań w tym sezonie plus ligi, ale no wiadomo, że też chyba to jest już długofalowy problem, bo już na poziomie plus ligi był ten problem. Ale już oddając głos panu Michałowi.
1: Ja chciałem jeszcze nawiązać ponownie do tematów Beniaminków i w kolejnym sezonie będziemy mieli chyba... Mam nadzieję, że się będę mylił, jednak te zespoły wchodzące do PLS pierwszej ligi stawią czoła innym zespołom. Natomiast no, teraz wydaje się, że podzielą oni los Sparty Grodzisk Mazowiecki i KS Necko Augustów. A jeszcze ponownie nawiązując do ostatniego mocnego Beniaminka, który wchodził do PLS pierwszej ligi, no to nie sposób wymienić PZL Leonardo Avia Świdnik, która w swoim debiutanckim sezonie na zapleczu plus ligi awansowała do półfinału playoffów, a więc tutaj też możemy taką małą gwiazdeczkę przy żółto-niebieskich postawić.
0: Jeśli chodzi o Beniaminków, to mamy tak, Avia Solar Sędziszów Małopolski i KPS Płock,
2: który jest kojarzony z piłką nożną i z piłką ręczną. Ja nie wiedziałem, że w ogóle drużyna siatkówki jest w Płocku, także to jest dla mnie pierwsza. Może jestem lekkim ignorantem, ale jest jednak jest to...
1: Jest to dosyć nowy twór, z tego co wiem. On ma niecałe może 7-6 lat, więc możesz nie wiedzieć, Ignacy.
2: No wiesz, 7 lat w moim życiu to jest bardzo duży okres czasu.
0: I ciekawostkę mamy taką. Będziemy mieli po pierwsze rywalizację dwóch zespołów, które mają w swojej nazwie Avia, oraz dwóch zespołów, które mają skrót KPS. Mamy KPS Siedlce i KPS Płock.
2: Czyli będą podwójne derby. Derby Avi i derby KPS-ów.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o te dwa zespoły, które dołączają, wydaje mi się, że ciężko im będzie rywalizować tutaj o coś więcej niż utrzymanie się. I to chyba na tym pozostanę. Wiem, że są szykowane już jakieś wzmocnienia obydwu drużyn już z zawodników, którzy w PLS pierwszej lidze występowali w tym sezonie, ale nie jestem przekonany do końca, że to są na tyle mocne wzmocnienia, żeby tutaj któryś z zespołów mógł nas zaskoczyć i rywalizować w pierwszej ósemce.
1: Panowie, będziemy mieć jeszcze kilka tygodni na to, aby podsumować sobie PLS pierwszą ligę i opowiedzieć, co będzie się tam działo przez następne miesiące w sezonie 2026-2027. Na tym przestaniemy rozmawiać właśnie o zapleczu plus ligi i skupimy się jeszcze na odejściach z Bogdanki Luk Lublin, natomiast to po krótkiej przerwie.
4: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Panowie, mamy jeszcze kilka minut, aby porozmawiać o siatkówce, a więc skupmy się ponownie na Bogdance Łuk Lublin. Pięciu siatkarzy odchodzi z wicemistrzów Polski. Ilir Enno, Jackson Young, Finian McCarthy, Thales Hoss i Maciej Czyrek. Ignacy, według ciebie za kim kibice mogą płakać najbardziej?
2: Wydaje mi się, że duet McCarthy-Thales Hoss to są dwaj zawodnicy, którzy wiadomo, że przyczynili się do największych sukcesów w historii klubu, biorąc pod uwagę oczywiście od momentu, w którym Lublin zdobył Mistrzostwo Polski, po Puchar Polski i Super Puchar, no i srebro oczywiście siatkarskiej plus ligi. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, Maciej Czyrek, rezerwowy libero, który też nie miał zbyt wielu szans, żeby pograć w lubelskiej drużynie, więc na pewno będzie teraz szukał kierunku, w którym jednak będzie jedynką. Jeśli chodzi o dwóch przyjmujących, no to wiadomo, wiemy jaka jest historia Jacksona Younga i jego trafienia do lubelskiej drużyny. On w pierwotnych planach lubelskich włodarzy nie był. Dołączył dopiero w momencie, kiedy wyszła sprawa rzekomego, ale już wiadomo, że teraz na pewno niesprawdzonego wyniku testu antydopingowego Mikołaja Sawickiego. A jeśli chodzi o Ilira Enno, zawodnik, który miał swoje momenty w tym sezonie, ale finalnie nie był to zawodnik, za którym ja osobiście będę płakał.
1: Michał, dwóch zawodników według informacji podanych chociażby na platformie X zobaczymy jeszcze na polskich parkietach, a mianowicie dwóch libero, Thales Hoss i Maciej Czyrek. Finian McCarthy, Jackson Young i Ilir Enno wyruszają za granicę. Według ciebie to są dobre zmiany dla poszczególnych zawodników, czy nie?
2: Dodajmy, że powtarzamy to za Jakubem Balcerzakiem, żeby później nie było, że nie podaliśmy źródła tych
1: oczywiście
2: informacji.
1: Oczywiście. Dziękuję, Ignacy.
3: Ciekawa kwestia jest taka, że to są zupełnie inne powody dołączenia do niższej ligi, jeśli chodzi i o Maćka Czyrka, i o Thalesa Hossa. Jeśli oczywiście informacje się potwierdzą, które aktualnie to są tylko plotki przedstawiane przez Jakuba Balcerzaka.
2: Czyli siatkarskiego Fabrizio Romano.
3: Dokładnie. No to tak, Maciek Czyrek szuka klubu, w którym będzie mógł grać pierwsze skrzypce i wydaje mi się, że Lechia Tomaszów Mazowiecki to jest taka drużyna, w której problemu z występowaniem w pierwszej szóstce mieć raczej nie będzie. Jeśli chodzi o Thalesa, no to jest sytuacja, w którym on potrzebuje drużyny, która
2: będzie blisko leżała Lublina. Tak w skrócie wydaje mi się, no patrząc na to, że na pewno miał on oferty z Plus Ligi, ale jednak chyba wybiera przede wszystkim miejsce, w której dobrze będzie się żyło jego rodzinie. Wiadomo, że jest to też powód, który biorą pod uwagę siatkarze, wybierając ewentualnie kolejnych pracodawców. Nie wiem, czy panu Michałowi o to samo chodziło, ale tak w skrócie mi się tak wydaje.
3: Chodzi mi jeszcze też o to, że Thales Hoss to nie jest najmłodszy zawodnik. To jest zawodnik, który ma także już młode dzieci i w tym wieku potrzebny jest jednak ten czas dla rodziny, a niestety występując w reprezentacji Brazylii, występując w klubach na najwyższym poziomie, jak przez większość jego życia, tego czasu za dużo nie miał. W tym sezonie nie występował już z reprezentacją Brazylii, ale bardzo dużo czasu musiał jednak poświęcić na podróżowanie z Bogdanką Łuk Lublin i granie na wielu frontach. Takiej sytuacji na pewno mieć nie będzie w pierwszej lidze, w PLS pierwszej lidze, więc to jest pewnie też częściowo sytuacja, decyzja podyktowana kwestiami rodzinnymi, ale pewnie także i zdrowotnymi, żeby jednak nie przeciążać tego organizmu, który do najmłodszych nie należy.
1: Panowie, musimy chyba niestety kończyć. Minęły nasze minuty z siatkówką, a więc to czas zakończyć nasz program po drugiej stronie siatki. Razem ze mną oraz państwem był oczywiście Ignacy Chodowski.
2: Kłaniam się nisko, dziękuję.
1: Michał Krapowicki.
4: Bajo jajo.
1: Oraz moja skromna osoba, więc Bartłomiej Płoszej. Zostańcie oczywiście na antenie naszego akademickiego Radia Centrum. Godzina 20. Tomek Kowalewicz i polskie nagrania. My natomiast wrócimy już za tydzień. Oczywiście o godzinie 19. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: witajcie. Nazywam się Arkadiusz Jakubik. Słuchajcie programu Polskie Nagrania, bo warto słuchać polskiej muzyki. Dlaczego? W moim wypadku, bo tylko wtedy mam szansę, żeby zrozumieć w pełni tekst. Dlatego też kocham polską muzykę i słucham polskich nagrań. Pozdrawiam.
1: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja. Myśliwi mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze. Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie. Gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
2: Polskie nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.

0: To zespół To Ten Tanc w polskich nagraniach, który rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. Nieprzypadkowo, ponieważ przypominam o tym od dwóch przynajmniej tygodni. To Ten Tanc 28 maja u nas zagra koncert akustyczny i to właśnie z takiego występu pochodzi nagranie Eutanazja. Jeden z największych przybojów, jeśli chodzi o grupę Starnowa. Oni cały czas siedzą w klubie i szykują kolejne nagrania, więc będzie naprawdę fantastyczny koncert, na który już teraz Was zapraszamy. Ale dzisiaj nie o koncercie. Dzisiaj o tym, co wydarzy się w polskiej muzyce naszego świata, świata redakcji muzycznej. Ja nazywam się Tomek Kowalewicz, mówię dobry wieczór, ale razem ze mną ta gromada też mówi chyba, prawda?
1: Jesteśmy, tak, jesteśmy.
2: Dobry wieczór.
0: Kim wy jesteście?
1: Każdy po kolei, to może zacznijmy tam z tamtej strony.
3: No ja co prawda nie wybrałam piosenek, nie będzie mnie w audycji.
1: No właśnie.
3: Ale tak sobie na szybko teraz pomyślałam, że chyba coś od Lemona, może Ostatni walc.
0: O,
3: bo
0: to
3: jednak
0: akurat
3: ta solówka gitarowa naprawdę do mnie przemawia.
0: Podobno Igor ma śpiewać, więc możesz być spokojna.
3: No to dobrze.
1: Ciekawe, kto go wybrał.
2: Z tej strony Jakub Gres. Ja akurat wybrałem swoje propozycje, o których się przekonacie, nie wiem za ile minut właściwie.
0: Za dużo.
2: Za dużo.
0: Za jakieś 15 przynajmniej.
2: Akurat.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Vanessa Woźniak. No i mój wybór też usłyszycie. Nie wiem kiedy, ale będzie.
0: Za 15 minut jeszcze godzina.
3: No to się doczekacie może.
4: No to z tej strony Gabriela Walińska. Moje wybory też dzisiaj usłyszycie. Dosyć długie, ale mam nadzieję, że będzie się przyjemnie słuchało.
0: Nie martw się, Gabi, byli dłużsi, więc nie jesteś rekordzistką.
1: Nie bom, to na pewno ja, przez mikrofonem Agnieszka Piechota. Ja wybrałam moim zdaniem dwa bardzo klasyczne kawałki, które każdy powinien znać. Może z płyt takich bardziej znanych, ale kawałki mniej znane, także zobaczycie niedługo.
0: Zabrzmiało to wszystko bardzo tajemniczo, więc każdy, kto teraz słucha Radia Centrum, nie ma wyjścia. Do 22 godziny przynajmniej trzeba być, no bo to jest nasza taka topka specjalna, którą przygotowaliśmy w ramach naszych ulubionych kawałków. Zresztą każdy z was to będzie mówił zaraz, że topka, więc nikt się u mnie pogubi. Ja też mam swoje ulubione, tylko ja tak podzieliłem na początek i na koniec, więc najpierw posłuchamy, pewnie się zdziwicie, Kewa Foxa i Smolika, bo ja bardzo lubię tych dwóch ludzi, wiecie?
2: Teraz wiemy.
3: Teraz wiemy.
0: To za chwilę Kev Fox i Smolik, a na końcu, na sam finał, też jeszcze zaproszę was na moje ulubione, ale oczywiście środek należy do redakcji muzycznej Radia Centrum. Tak sobie to wymyśliliśmy i my jesteśmy tutaj z wami cały czas. Możecie pisać, czy wam się podoba, czy nie, bo my zawsze chętnie przyjmiemy słowa, zwłaszcza uznania, prawda?
4: I proponować własne utwory mogą.
0: No oczywiście,
4: tak.
0: Że tak. To...
4: A nasz numer jeszcze to 515-515-982.
0: No to jak już wiemy wszystko, to zapraszamy was. To będzie, mamy nadzieję, jesteśmy chyba też przekonani, prawdziwa polska muzyczna uczta. Ale najpierw zaśpiewają po angielsku. Mogą, dobra?
4: Taki plot twist.
0: Dobra, to słuchamy.

Dobry wieczór, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. No i tak jak już pewnie słyszeliście, Tomek poprosił nas dzisiaj, żebyśmy zagrali swoje ulubione polskie piosenki. Najlepsze, ulubione, jakkolwiek chcecie to nazwać. Mój wybór upadł na dwie całkiem różne piosenki, chociaż o podobnej tematyce moim zdaniem. Pierwsza z nich to kawałek od Obywatela GC, czyli od Grzegorza Ciechowskiego. Jest to kawałek Błagam, nie odmawiaj z albumu zatytułowanego również Obywatel GC, wydanego w 1986 roku. Jest to bardzo specyficzna piosenka. Powiedziałabym nawet, że klimatem w niektórych momentach przypomina mi utwory Petera Gabriela właśnie z lat 80. Gdzieś tak po środku możecie to usłyszeć, kiedy on ciągle będzie powtarzał wyraz błagaj, to wydaje mi się, że tamta partia, jeżeli chodzi o perkusję, o takie dzwoneczki, jest to bardzo takie właśnie Peterowo-Gabrielowe, ale może to tylko moje odczucia. Trochę Talking Heads też w tym jest, ale ten kawałek jest moim zdaniem fantastyczny, jest cudowny, tak samo jak cały ten album i twórczość tak naprawdę Grzegorza Ciechowskiego, czy jeżeli chodzi o Republikę, czy właśnie o jego karierę solową. Dlatego właśnie wybrałam ten utwór, także mam nadzieję, że wam spodoba się tak samo jak mi. Także posłuchajcie już teraz Błagam, nie odmawiaj od Obywatela GC.

skoro to polskie nagrania, no to nie może tutaj zabraknąć zespołu Hey. Ja wybrałam kawałek z albumu Fire z 93 roku, no i wydaje mi się, że to nie jest za bardzo popularna piosenka, bo wybrałam dla was utwór Zobaczysz, który też opowiada o miłości, ale trochę w inny sposób, może nie takiej udanej, może jest tam trochę zazdrości, jakichś takich niezbyt przyjemnych uczuć, ale kawałek jest cudowny. Ja jestem ogromną fanką grunge'u. Jest to chyba jedna z ich takich najbardziej właśnie grunge'owych piosenek, a Katarzyna Lądowska jest po prostu wybitna, cały zespół jest cudowny, co Tomek pewnie przedstawił wam wiele razy podczas swojej audycji, bo jest on wielkim fanem zespołu Hey i Katarzyny Lądowskiej, tak samo jak pewnie większość z was, ja też. Także już teraz w waszych głośnikach bez przedłużania, bo wiem, że chcecie po prostu tego posłuchać. Zobaczysz od zespołu Hey.

Nie będę ukrywał, wybór dwóch najlepszych polskich utworów to przeogromne wyzwanie, biorąc pod uwagę, że większość z nas mogłaby na spokojnie przygotować takie zestawienie, które składałoby się z co najmniej setki utworów. Dlatego uznałem, że moja propozycja będzie dotyczyła kawałków, które mają według mnie ogromne znaczenie dla naszej kultury. Pierwsza propozycja będzie z kategorii poważnej. Brygada Kryzys to bez wątpienia jeden z najważniejszych zespołów reprezentujących nurt polskiej muzyki punk rockowej czy też muzyki nowofalowej. Wydaje mi się, że o znaczeniu Brygady Kryzys powiedziano już absolutnie wszystko, dlatego pozwolę sobie dodać, że muzykom tego zespołu, a już w szczególności świętej pamięci Robertowi Brylewskiemu, należy się pomnik za działalność artystyczną. Oczywiście mój wybór musiał paść na centralę. Muzycy napisali ten numer w bardzo chałupniczych warunkach, a mianowicie w domu mamy Tomka Lipińskiego, gdzie zespół w wolnych chwilach dżemował. Kompozycja napisana przez Brylewskiego natomiast jest banalnie prosta, bo bazuje na dwóch akordach. Jednak warto zwrócić uwagę na klimat tego kawałka, bo co prawda mówimy o wczesnym polskim punk rocku, no to trzeba przyznać, że centrala ma bardzo psychodeliczny i zadymiony klimat. Ten hipnotyczny klimat również można wyczuć w tekście, za który odpowiada Tomek Lipiński, który trafnie zauważył, że system komunistyczny polegał na czekaniu. Pierwszy kawałek to poważna propozycja, druga już mniej, chociaż również ważna dla polskiej popkultury. Było rockowo, to teraz pora na disco i rap, aczkolwiek od razu uspokoję, po niej będzie współczesny polski hip-hop, tylko jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszego kraju. Mowa oczywiście o Piotrze Frączewskim i wykreowanej przez niego postaci Franka Kimono. Znowu postać, którą zna każdy nasz słuchacz, każdy Polak, dlatego w wielkim skrócie to jest naprawdę genialnie zarysowana satyra i żart z kultury disco, którą bywalcy ówczesnych klubów wzięli za bardzo na poważnie. W tym wypadku mój wybór to oczywiście King Bruce Lee, Karate Mistrz. Z tej strony był Jakub Gres, Brygada Kryzys i Franek Kimono w polskich nagraniach.

mówiłem, mała, nie rycz, mam w sobie ci.

koszulę z napisem King Bruce Lee.

przy mikrofonie Gabriela Wolińska, a wysłuchacie zestawienia najlepszych polskich utworów według redakcji Radia Centrum. No, utwory wszechczasów mają to do siebie, że są najlepsze po wszechczasy. No to znaczy, że kiedy robimy zestawienie co roku, teoretycznie lista powinna pozostać taka sama, ale na szczęście dwa utwory to trochę mało, więc można bez wyrzutów sumienia przedstawić tym razem coś innego. I jeden utwór u mnie się nie zmienił. Są to bezapelacyjnie dorosłe dzieci w wykonaniu Turbo, bo to pozycja, która ma w sobie wszystko. Dobrą muzykę, świetny tekst i zarówno umocowanie w czasach, jak i ponadczasowość, co w przypadku muzyki no, nie musi być paradoksem. No, drugi natomiast wymieniłam i w tym roku postawiłam na Noc Komety autorstwa Budki Suflara, który moim zdaniem jest bardzo niedoceniany w polskiej popkulturze, bo ile Jolkę każdy zna, czy takie hity bardzo radiowe jak Kalejdoskop czy Bal Wszystkich Świętych, no to Noc Komety może i jest kojarzona, ale nie tak jak moim zdaniem powinna być. A również zawiera w sobie bardzo fajną melodię, nie wspominając o niepowtarzalnym wokalu Felicjana Andrzejczaka, a do tego idealnie komponuje się to z podjętym tematem, nieco przerażającym, ale pozostawia po sobie pewną satysfakcję. Tak więc wybrałam dla Was Turbo i Dorosłe Dzieci oraz Budkę Suflera i Noc Komety. Życzę miłego słuchania.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Emilia Bukowska i ja również w polskich nagraniach przedstawię wam moje wybrane hity wszechczasów. A pierwszy kawałek, oprócz tego, że jest wspomnianym szlagierem, no to osobiście powiem wam, że mam też do niego duży sentyment. Jest to Trójkąty i kwadraty Dawida Podsiadło. Przysięgam wam, była to moja pierwsza pobrana na mój pierwszy telefon piosenka. W sumie nawet nie pobrana przeze mnie, no bo byłam oczywiście za mała, tylko starszy brat ściągnął mi go z jakiegoś komika. No i słuchałam jej wszędzie, cały czas. Oprócz tego, że byłam fanką tej piosenki, no to nie będę ukrywać, że jestem też fanką Dawida Podsiadło, którego miałam usłyszeć okazję kilka razy na żywo. Ale żeby nie było tak subiektywnie, no to przecież Trójkąty i kwadraty niektóre radiostacje kochają i puszczają do dziś. No a ja do dziś biegnę z krzykiem do radia i daję oczywiście głośniej, kiedy ją słyszę. Piosenka już swoje przeżyła, tak samo jak i album, z którego pochodzi, bo Comfort and Happiness pod koniec maja będzie miała już 13 lat. Ależ ten czas płynie. Warto też zaznaczyć, że to debiut Dawida Podsiadło, który jeszcze wtedy wolał śpiewać po angielsku. Tylko 2 z 12 piosenek na tej płycie, właśnie Trójkąty i kwadraty oraz Nieznajomy, są zaśpiewane po polsku. No ale nie da się ukryć, ten utwór najmocniej wpłynął chyba na błyskawiczny wzrost popularności Dawida po wygranej w X-Faktorze. No także posłuchajmy tego hitu wszechczasów.

po wysłuchaniu Dawida Podsiadło mogliście mieć lekki niedosyt, może w ogóle nie znaliście tej piosenki albo wcale nie słuchacie i nie znacie Dawida i nie kojarzy on się wam z hitami. No i ja was całkowicie rozumiem, że mogliście tak pomyśleć, więc kolejna piosenka to przebój bez żadnych wątpliwości. Ten kawałek podczas 30. edycji rozdania Fryderyków został wybrany przebojem 30-lecia. Przebój od Mysłowic. No więc możecie się już domyślać. Chodzi o długość dźwięku samotności. Kawałek z ich kultowej płyty Miłość w czasach popkultury z 1999 roku. No i co ciekawe, Wojciech Powaga, czyli gitarzysta Mysłowic, jest autorem tekstu do tej piosenki. No a nie tak jakby można sobie pomyśleć, że to Artur Rojak. No ale Rojak ten tekst tylko śpiewa. I śpiewa go w sumie do dziś, mimo dawnego już rozstania z zespołem. Śpiewa go chociażby na stadionach ze wcześniej wspomnianym Dawidem Podsiadło, który przyznał ten Podsiadło, że długość dźwięku samotności to był pierwszy utwór, jaki wykonał publicznie. No a ja na zeszłorocznym festiwalu Zorza stałam jak wryta, słuchając tej piosenki śpiewaną właśnie przez tę dwójkę, ale też i na stadionowych wcześniejszych koncertach Podsiadło. To właśnie długość dźwięku samotności zawsze była tą najgłośniejszą chyba piosenką śpiewaną przez wszystkich, no bo w końcu znają ją i starzy, i młodzi. Tak chyba właśnie definiuje się słowo hit wszechczasów. I ja daję wam w tej chwili pełne, całkowite przyzwolenie do głośnego śpiewania, już teraz nazywany przez niektórych hymnem introwertyków, długość dźwięku samotności.

Vanessa Woźniak i Nie słyszymy się bez powodu. Dzisiaj wyjątkowa edycja polskich nagrań, bo jak zdążyliście już zauważyć, Tomek poprosił nas, swoich podopiecznych, byśmy wybrali dwa naszym zdaniem najlepsze polskie utwory. Z tym niełatwym wyzwaniem mierzę się i ja. Mimo wszystko ogromnie cieszy mnie fakt, że mogę wziąć w tym udział i podzielić się z wami twórczością, która wzbudza we mnie wyjątkowe uczucia.

z 90 roku. Uważam, że wspaniale oddaje on ponury obraz Polski tamtych lat, pokazując krytykę i bunt grabarza na religijność i postawę ludzi wobec wiary. Kawałek ten ma wiele metafor i samo stwierdzenie ulicy jak stygmaty moim zdaniem idealnie trafia w sedno, obrazując trudną miejską rzeczywistość. Do tego wszystkiego oprawa muzyczna na miarę kapeli, gdzie tempo świetnie nadaje charakteru, a damskie wokale dopieszczają utwór, który ugruntował pozycję zespołu na polskiej scenie punk-rockowej. Drugi utwór jest odrobinę młodszy, ale nie za wiele. Pochodzi on z 95 roku i znajduje się na czwartym studyjnym albumie grupy Various Monks. Sam album nosi tytuł Elf, a moją uwagę szczególnie przykuwa kawałek Oszukam czas. Tekst i wykonanie wokalne Anity Lipnickiej to coś, co mogłabym słuchać godzinami. I rzeczywiście tak było, bo kiedy pierwszy raz usłyszałam ten utwór, na długo nie mogłam się go pozbyć z pamięci. Niestety był to jeden z ostatnich kawałków nagranych przez Lipnicką, zanim odeszła z zespołu. Temu wszystkiemu, temu utworowi towarzyszy wspaniałe, melancholijne brzmienie gitary. Całą kompozycję dopełniają klawisze i świetnie zgrana sekcja rytmiczna. Całokształt sprawia wrażenie mroku, przemijania i walki z lękiem oraz tą ciemną twarzą nocy. Zaczniemy sobie od utworu Pijamy, zgodnie z kolejnością, a potem powoli wkroczymy w ten mrok, o którym śpiewa Anita.

Dobry wieczór. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Tomek po raz kolejny postawił przed nami niemal niemożliwe do wykonania zadanie. On, jak widać, bardzo lubi robić takie rzeczy. Czyli wybranie dwóch najlepszych polskich piosenek. I udało mi się to zrobić chyba tylko dlatego, że brałam pod uwagę nie tylko wpływ na mnie i na moje emocje, ale też wagę i istotę piosenek czy wykonawcy w ogólnej historii polskiej muzyki. Błędem, który popełnił Tomek, było odpowiedzenie nie ma na moje pytanie o ograniczenia związane z długością utworu, dlatego zabiorę trochę czasu antenowego, no a w zasadzie nawet nie ja, a moi goście muzyczni, których dla was mam. Polskie nagrania to jest w ogóle taka dość szczególna dla mnie okazja, bo to pierwsza audycja autorska, w której kiedykolwiek wystąpiłam, również gościnnie oczywiście. I na dodatek z dokładnie tej samej okazji co dziś. Również wybieraliśmy dwa najlepsze polskie utwory i w ten sposób utworzyliśmy taką magiczną playlistę redakcji muzycznej Radia Centrum. I te dwa lata temu przedstawiłam dwie panie. Korę oraz Katarzynę Groniec. Dziś dla odmiany i może dla równowagi dwa męskie głosy, ale z jakże ogromnym wpływem na polską scenę. Pierwszy z nich to niekwestionowany król progresywnych dźwięków. I tak mi się wydaje, że głosu Czesława Niemena po prostu nie sposób opisać tak, aby mu nie umniejszyć. Bo takie słowa chyba nie istnieją. Dlatego po prostu pozostawię was z tym brzmieniem, zresztą niesamowicie okraszonym, równie dostojnymi jak on sam dźwiękami organów. I zafundowałam sobie taką prywatną aleję gwiazd tutaj, bo obok Czesława Niemena stawiam Romana Kostrzewskiego, który w pewnym sensie zdefiniował polski metal. No a jedną z najpiękniejszych ballad, którą pozostawił nam ten wielki mistrz, jest Łza dla cieniów minionych. I właśnie ją postanowiłam wybrać. To był rok 1992, gdy Kat wypuścił płytę Bastard, a na niej właśnie Łzę dla cieniów minionych. No ale zanim te lata 90. wkroczą nam tutaj w ciężkich glanach, to najpierw przenieśmy się do samej końcówki lat 60. A w zasadzie jeszcze dalej w czasie się cofniemy, bo aż do 1851. Cyprian Kamil Norwid, później zredefiniowany przez Czesława Niemena. B ma pamięci, żałob

Z tej strony Kuba Pasieczny. Dobry wieczór. W ten całkiem przyjemny majowy wieczór trafiło się jednak ciężkie zadanie. Mianowicie każdy członek redakcji muzycznej dostał za zadanie wybrać swoje dwa ulubione polskie utwory wszechczasów. U mnie często się to zmienia i tak wypada, że dla mnie najlepszy utwór to jednocześnie taki, który zrobił w ostatnim czasie na mnie największe wrażenie. I za wykon pierwszego utworu ode mnie odpowiedzialny jest Igor Herbut, czyli wokalista grupy Lemon. Miałem przyjemność widzieć go z zespołem Lemon podczas Juwenaliów Krakowskich w poprzednim roku. Grali oni tego dnia jako pierwsi przed grupą Happy Set i przed Mrozem. Ogółem Igor miał naprawdę świetny kontakt z publicznością, zespół też zagrał swoje największe hity. Tak naprawdę miło wspominam ten koncert, ale miałem wrażenie, że Herbutowi trochę się nie chce śpiewać, bo śpiewał tak trochę od niechcenia, trochę tak nonszalancko. Ale na szczęście moja teoria runęła, jak zespół zagrał krakowski Spleen. Z tego co się dowiedziałem, to Herbut wykonuje ten utwór już od 2021 roku, więc aż się trochę dziwię, że trafiłem na niego dopiero w tamtym roku, ale tak sobie myślę, że dobrze się stało, bo usłyszeć ten utwór na żywo to jednak kompletnie inna bajka. Mi osobiście Herbut udowodnił wtedy, dlaczego jest uważany za jeden z najlepszych głosów męskich na polskiej scenie muzycznej ogółem obecnie. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście jego wersji, no to oni już za moment w waszych głośnikach. Ale jeszcze jeden utwór na dziś mam dla nas do posłuchania. Będzie to utwór od grupy, która jest jedyna w swoim rodzaju i nazwę również mają jedyną w swoim rodzaju. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Czyli grupa, która od czasu swojego debiutu w 2001 roku tworzyła muzyczne pejzaże wymykające się prostym kategoriom gatunkowym. Jak sami siebie określili, nie są oni zespołem indie rockowym, a indie piosenkowym. Jednak tworzenie tych indie piosenek skończyło się u nich w 2014 roku, kiedy zawiesili swoją działalność, ale jakiś czas temu, a konkretnie w 2024 roku, dowiedzieliśmy się, że jednak wracają. I był to powrót przez fanów wyczekiwany, bo ich powrotna trasa koncertowa w większości miast wyprzedała się momentalnie. Zespół nie wraca jednak z pustymi rękami, gdyż zapowiedzieli już, że rozpoczęli także pracę nad nowym albumem. Data premiery nowego krążka jednak nie została jeszcze ogłoszona, ale miejmy nadzieję, że będzie to prędzej niż później. No brakowało tych panów na polskiej scenie muzycznej i jak zdążyliście już może o nich zapomnieć, no to przypomnimy ich sobie teraz poprzez utwór Lewa strona literki M.

bardzo nietypowo dzisiaj w polskich nagraniach. Mówili o tym już chyba wszyscy, którzy prezentowali swoje utwory, ale ja podkreślę to jeszcze raz. Dzisiejsza audycja powstała dzięki niemal całej załodze redakcji muzycznej. To oni przynieśli ze sobą swoje ulubione polskie utwory i postanowili wam się nimi pochwalić. Ja też na koniec jeszcze jeden utwór ze swoich ulubionych. Długo myślałem nad tym, czy przypadkiem 2 lata temu już tej piosenki nie zabierałem ze sobą do radia i nie prezentowałem w ramach tej jednej z ulubionych w historii polskich artystów i polskich kompozycji. Nie pamiętam. Nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale jeśli tak było, to chyba będzie to absolutnie świetny dowód na to, że faktycznie ten numer wyjątkowo sobie uwielbiłem. A ten numer to Szał niebieskich ciał od zespołu Manam. Niesamowita kora śpiewa tutaj przecudownie, a muzycy przepięknie grają. I tym przepięknym właśnie akcentem kończę dzisiejsze spotkanie, podsumowujące trochę to, co gra redakcji muzycznej w sercach, zwłaszcza jeśli chodzi o polskie granie. Do usłyszenia jutro po godzinie 8:10 w porannej rozmowie Radia Centrum. Moim gościem będzie Karolina Czerska z zespołu Staw. No a póki co życzę wam dobrej nocy i zachęcam, abyście zostali z Radiem Centrum po godzinie 22:00. Muzyka Introwertyka i Basia Repeć. Dobrej nocy. Tomek Kowalewicz. Do usłyszenia.

właśnie. Aloe, aloe. Czuję w ustach szary pył z pożarów gwiazd. Kiedy śpię na dachu, kiedy śpię.

grupie Manam i Korze się nie przerywa. Muszę przyznać, że gdy usłyszałam ten refren, nad Polską sypia księżniczka na 7 warstwach chmur i nie może się wyspać, już byłam absolutnie kupiona. Choć nie należę do osób, które jakoś szczególnie śledzą twórczość grupy Varieté. To trudno o trafniejsze podsumowanie w zaledwie kilku słowach, trudno o piękniejszą, bardziej przejrzystą metaforę życia w Polsce, od pogody po klimat społeczno-polityczny. Zeszłoroczny album Varieté, sieć Indry. Serdecznie polecam, bo jest to świetne połączenie alternatywy, awangardy i jazzu. Zresztą, jeśli byliście na ich zeszłorocznym koncercie w Lublinie, to wiecie najlepiej sami. A tak w ogóle to dobry wieczór. Tu Barbara Lepeć i muzyka introwertyka w Akademickim Radiu Centrum, która zostanie z wami do 23:00, audycja i ja. A w niej robimy teraz skok do kina. Już mówiłam, że to chyba będzie jeden z moich ulubionych soundtracków, a może i w ogóle albumów w tym roku. A czy mówiłam, że nie mogę przestać słuchać tej muzyki?

pozwoliłam sobie dziś na nieco chłodniejszą audycję. Między innymi po to, by jak moi koledzy z innych audycji w Radiu Centrum zmieścić w swojej też audycji grupę Traitors i ich najnowszy album. Dobrze wiem, że ewidentne u nich jest inspirowanie się wczesnym The Cure, może The Opposition, trochę nawet The Chameleons, a także podobnymi zespołami tak bardzo uwielbionymi w latach 80. Ale nawet mimo tego podobieństwa, a może trochę dzięki niemu, muzyka Traitors jest świetna, a ta najnowsza płyta naprawdę przepiękna. Udaje im się przekuć coś, co dobrze znamy na własny styl, który na albumie Possessor jest właśnie taki trochę jak tytuł. Trochę nas opętuje, trochę jest o krok dalej posunięty, jeśli chodzi o skrajną nostalgię, może bardziej rozpacz, która to wylewa się z każdego utworu, przez co zapewne nie jest aż tak łatwo słuchać tej muzyki, bo wywołuje poczucie beznadziei czy bezsilności. Przynajmniej ja tak miałam, słuchając tego krążka. Niemniej warto, no bo przecież to smutek jest poetą. Traitors, raz jeszcze.

Hail the Ghost. Dawno, dawno, dawno temu pojawiła się w muzyce Introwertyka z obietnicą powrotu i ta obietnica została spełniona dopiero dziś. I to z ich najnowszymi utworami. Przed chwilą Little Lungs, które robi niesamowite wrażenie. Od syntezatorowego wstępu przez wyraźny post-punk, który tak gładko przechodzi w post-rock, że aż się chce krzyczeć. Tym bardziej, że jest to w zasadzie utwór o porzuceniu, o oddaniu do adopcji własnego dziecka i o tym, że to naznacza jego życie od pierwszych dni. Ja naznacza je gniewem. Ale grupa Hail the Ghost, a konkretnie Kieran O'Reilly, który za tym tworem stoi, potrafi rzucić na kolana praktycznie za każdym razem. Jeśli chcecie na tę tezę dowodów, no to teraz kolejny.

Znowu zagrało muzyczne domino, bo jeśli miałabym rysować jakieś muzyczne paralele, to na pewno po Hail the Ghost przyszłoby mi do głowy to, żeby wspomnieć o grupie The National. I Need My Girl to jeden z tych szczególnie rozbrajających utworów tejże grupy. Kiedyś w starej szkole radia mówiło się, że wystarczy dobra, chwytliwa melodia i wszystko już dalej jakoś leci. Oni to mają. Mają też to ciekawe połączenie syntezatorów z rockiem. Mają w końcu rodzaj energetycznej muzyki, w której kryją się smutne, mroczne treści, a jednak wciąż nie ma ich na ustach wszystkich. Kto to taki? The Slow Readers Club. Chyba jestem w Radiu Centrum trochę ich ambasadorem, bo już kolejny raz o nich wspominam, ale nie rezygnuję z tej funkcji, bo ich muzyka jest tego warta. Grupa zagra dla nas najpierw z przeszłości, a potem z najnowszej płyty, którą w zeszłym roku miałam okazję prezentować u Kuby Pasiecznego w audycji Jazda Próbna. Przy okazji pamiętajcie, że to w każdy piątek po 19, że Kuba ma dla was wszystkie najlepsze nowości. The Slow Readers Club, czyli klub powolnych czytaczy.

The Slow Readers Club, czyli takie trochę nowsze suede, jeśli chodzi o brzmienie. Chciałabym dziś pomieścić też fragment albumu, który od dawna chciałam dla was zagrać, ale wciąż się nie składało. Album to We Were Made Prey, a odpowiada za niego Catherine Joseph, która świetnie na nim łączy intymność folkowych ballad z nieco bardziej rozbudowanymi aranżacjami. Czasem jest to nieco bardziej elektroniczne czy alternatywne brzmienie niż sam folk. Ale co najbardziej ujmuje w tej muzyce, to ogromna wrażliwość i autentyczność. Czasem aż do takiego bolesnego obnażenia, które sprawia, że i my jako słuchacze czujemy się trochę nadzy. Ale mimo tej może trochę niezręczności, jest to naprawdę przepiękny album i jak zwykle bardzo serdecznie wam polecam całość. A u nas mały fragment. Catherine Joseph.

To też głos Catherine Joseph, ale już z innej, również bardzo ładnej płyty Irreparable Parables. Nawet było czuć trochę jazzu. A to wszystko za sprawą szkockiego kompozytora Andrew Vasiluka, który na co dzień łączy muzykę klasyczną z takim właśnie, jak sam o sobie mówi, uduchowionym jazzem, a nawet czasem elektroniką. Jego twórczość również wam serdecznie polecam, jeśli jeszcze się z nią nie spotkaliście, a macie ochotę na takie właśnie bardzo eleganckie kompozycje. Z panem Martinem Nordwalem, kryjącym się za projektem The Sweet Serenades, mogliście się za to spotkać, jeśli lubicie sobie sprawdzać różnego rodzaju ścieżki dźwiękowe do seriali lub lubicie korzystać z algorytmów do podpowiedzi muzyki. Bo wydaje mi się, a przynajmniej na mój mały rozum tak by wychodziło, że jeśli słuchacie zespołów w stylu The National, East East czy White Lies, to w którymś momencie taki algorytm mógł wam polecić The Sweet Serenades. Na co dzień jest to właśnie takie indie, folk, rockowe granie z głębokim głosem w tle, nieraz dość żwawych melodii, ale dziś i na potrzeby naszego spotkania sięgamy głębiej na sam koniec jego ostatniego krążka. A tam cudownie chłodna ballada Let the Devil In. To projekt o nazwie The Sweet Serenades.

Także Szwecja, także nostalgiczne, także folkowo-rockowe granie zespołu Mountains of the Moon. Góry księżycowe, jak ten tytuł z filmu z lat 90. I myślę, że nazwa bardzo trafna, jeśli chodzi o pewien obraz czy metaforę, bo to jest grupa, która mimo, że wpisuje się w indie folk, to lubi jednak te swoje brzmienia tworzyć w bardziej przestrzennym i kinowym wydaniu. Dzięki czemu muzyka wydaje się trochę nie z tego świata, trochę jak właśnie z księżyca. Mountains of the Moon. Pora najwyższa kończyć. Na pożegnanie grupa, którą chyba prezentowaliśmy w muzyce Introwertyka jako jedni z pierwszych w Polsce na samym początku ich kariery. No ale potem pałeczkę przejęli inni. Taka chyba właściwość życia w redakcji muzycznej, że te inspiracje się przenikają i czasem rozwijają w zupełnie nieoczekiwany sposób. A mowa o The Haunted Youth, wciąż młodym zespole Joachima Libensa, jednym z bardzo mocno pracujących na swoją markę zespołów z Belgii. Dużo koncertów i coraz większa rzesza fanów, a wszystko dzięki pełnej emocji muzyce, ubranej w delikatne syntezatory, lekko dreamwave'owy klimat i na pozór senny głos Libensa. Myślę, że na pewno ich znacie, ale dziś na dobranoc będą jak znalazł, choć utwór ma tytuł Wake Up. Barbara Repeć, dziękuję i słyszymy się za tydzień.

jestem Dinto Buddies. Nie się nie słucham, jego dingo rzadko komuś wpada do ucha. Jestem Dinto.

się słucha, no bo tylko klapka kogoś wpada do ucha. Jestem Dildo Baggins, sługa miłości, jestem Dildo Baggins. Te twoje przyjemności, jestem Dildo Baggins. Mnie się nie słucha, no bo tylko rzadko kogoś.

jestem Dido Bagus. Mnie się nie słucha, nawet nie do rzadko komuś wpada do ucha, jestem Dido Bagus. Sługa miłości, jestem Dido Bagus. Do twojej przyjemności jestem Dido Bagus. Mnie się nie słucha, nawet nie do...

0: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.